0: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, można dojść do wniosku, że Piotr wyznał wiarę w Boga przez doświadczenie. Wszyscy doskonale wiemy, jaka była wiara Piotra. Nie zawsze stabilna, czasami chwiejna, zapierająca się. Ostatecznie jednak doprowadziła do wyznania, a później do męczeństwa. Oddał wszystko za Pana. Piotr mógł to zrobić, ponieważ doświadczył Boga w swoim życiu. I to doświadczenie było tak ważne, tak cenne, że oddał za Boga wszystko. Poprośmy dzisiaj Pana o to, żeby dał nam taką wiarę, żeby dał nam takie doświadczenie siebie, abyśmy mogli oddać Mu wszystko.

0: wieki wieków.
1: 23 sierpnia 1850 roku zakończono pracę nad pociągnięciem kabla telegraficznego po dnie kanału La Manche. Dziś Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, obchodzony w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnego w części porozumienia Hitlera i Stalina z roku 1939. 24 sierpnia 1617 roku, w dniu, który sama przepowiedziała, zmarła pierwsza kanonizowana święta obu Ameryk, Izabela Flores de Oliva, znana jako Róża z Limy. Urodziła się 20 kwietnia 1586 roku w biednej rodzinie, dlatego rodzice postanowili wydać ją za mąż, ale odmówiła. Wbrew woli matki została dominikańską tercjarką, jak uwielbiana przez nią święta Katarzyna ze Sieny. Żyła nadal w domu rodzinnym, pracowała w ogrodzie, ale swoje życie poświęciła Bogu jak zakonnica. Założyła także przytułek dla potrzebujących, w którym osobiście zajmowała się opuszczonymi dziećmi i starcami. Jak wielu świętych, przeszła też kryzys wiary, ale wytrwała do końca. W roku 1668 beatyfikował ją papież Klemens IX, a kanonizował już 3 lata później Klemens X. Jest dziś patronką Ameryki, a także Filipin, kwiaciarek i ogrodników.

Zapraszamy na transmisję Mszy Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników tej Eucharystii tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Pozdrawiam też tych, którzy łączą się z nami przez środki społecznego przekazu, zwłaszcza chorych. Intencje tej mszy świętej zostały wyczytane przed jej rozpoczęciem. A żebyśmy do sprawowania tych najświętszych tajemnic naszej wiary mogli przystąpić jak najlepiej przygotowani, usposobieni, najpierw przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, doszebny zarządcy pałacu. Gdy stracę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz do domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

0: czytamy w kolejnym dniu naszej nowenny przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej, a także przed uroczystością jubileuszową 70-lecia ślubów narodu. Maryjo, weź w opiekę naród cały. Prośba ta zawarta była w ślubach narodu. I treści tej prośby będzie poświęcone to moje ostatnie rozważanie, które rozwinę znacznie szerzej podczas mszy świętej o godzinie 18:30, transmitowanej przez internet. Jak nasi ojcowie przez wieki, tak i my dzisiaj stajemy i prosimy z całego serca: Maryjo, opiekuj się naszym narodem. Ale co to jest naród? Naród jest to wspólnota wyrastająca z tej samej kultury. A czym jest kultura? Kultura to nie tylko sztuka. Sztuka to jest część kultury. Na całokształt kultury składają się wiedza i wartości moralne, technika, no i właśnie sztuka. Wyliczając nieco bardziej szczegółowo, ale tylko przykładowo, powiemy, że na kulturę składają się religia, wartości moralne, etyka, aksjologia, obyczaj, sztuka, nauka, technika, język. To niektóre tylko wyrazy kultury, tak ważne dla człowieka, zupełnie nieobecne w życiu zwierząt. Bo człowiek tworzy kulturę dzięki pierwiastkowi ducha, który go konstytuuje, czyli dzięki duchowej duszy. Do wymienionych wyżej owoców duchowej duszy człowieka, a więc składający się na całokształt kultury, trzeba dodać koniecznie jeszcze organizacje tworzone przez człowieka, właśnie dzięki temu, że jest istotą cielesno-duchową, a nie tylko cielesną. I człowiek tworzy rodzinę, naród i państwo. To wszystko musi być czymś martwym w świecie zwierząt. Rodzina, naród, państwo. Bo żadne zwierzę nie ma tej drogocennej cząstki, która nazywa się duchem. Ale chociaż kultura jest owocem ducha, to niestety człowiek może jej tak użyć, tak zmanipulować tę kulturę, że ta kultura zwróci się przeciwko duchowi, czyli przeciwko swojemu źródłu, przeciwko swojemu twórcy. Dzieje się tak wtedy, kiedy człowiek zaprzecza istnieniu duszy w sobie, kiedy traktuje siebie i tworzy taką kulturę niezrozumienia, która zwraca się przeciwko duchowi i nakazuje mu traktować siebie tylko jako wyżej rozwinięte zwierzę, tylko jako byt materialny. A kiedy już tego człowiek dokona, tego przewrotu, to zacznie klasyfikować ludzi tylko na wzór zwierząt, a więc według ras i klas. Wtedy jedna rasa będzie lepsza, będzie to rasa panów, inne rasy będą gorsze, rasy podludzi. Dawniej takich ludzi nazywano niewolnikami, dzisiaj tanią siłą roboczą. Tak zdeformowana kultura stała się przyczyną wielu krzywd i tragedii, a wszystko to było właśnie oparte na światopoglądzie biologicznym, sprowadzającym człowieka tylko do życia biologicznego. Tak o tym pisze na przykład ksiądz Konstanty Michalski, profesor i więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Pisał on tak: Na naszych oczach miała się zrodzić postać kultury europejskiej, w której sercu znalazł się światopogląd biologiczny, by przeniknąć wszystkie jej dziedziny. Pracowało się w zawrotnym tempie nad tym, by mocą i przemocą, by ciągłym szkoleniem wyprzeć z pewnego terytorium kulturę, która tam jeszcze wczoraj żyła i rozkwitała, by ją zastąpić przez nową. Koniec cytatu. Wyprzeć kulturę to znaczy zabrać tożsamość ludziom żyjącym, związanym tą samą kulturą. Minęły lata, wiek cały prawie, a walka o kulturę nieustannie trwa. Nasza polska kultura, która tworzy nasz naród i państwo i która daje nam naszą tożsamość, wyrasta z Chrztu Świętego i z pierwszego narodowego hymnu Bogu Rodzica Dziewica. Jest to zatem kultura radykalnie, czyli od korzenia, chrześcijańska. Co charakteryzuje kulturę chrześcijańską? Ksiądz Michalski pisze, że kultura chrześcijańska wznosi się ponad materię, ażeby człowiekowi złożonemu z kości, ciała i ducha ukazać jego prawdziwą wielkość, ażeby wskazywać na niebo, czyli na cel życia człowieka. Ale ta niebosiężna wielkość kultury chrześcijańskiej, ta niebosiężna wielkość kultury chrześcijańskiej budzi opozycję w człowieku, który ani tak daleko, ani tak wysoko iść nie chce. I dalej ksiądz Michalski pisze, że ta nasza polska chrześcijańska kultura jak najpiękniejszy kwiat wyrasta z podłoża społecznego. Bez niej, poza Bogiem, nie byłoby ani dlaczego żyć, ani umierać. Dokładnie taka sama myśl wybrzmiewa z nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który w homilii w 1974 roku mówił tak, cytuję: dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ludzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrasta na polskiej ziemi, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych przodków. W tym naszym zmaganiu o wierność Bogu, Maryi i dziedzictwu naszym ojcom nie liczymy tylko na nasze ludzkie siły, ale na łaskę miłosiernego Boga i na wstawiennictwo Maryi, która jest naszą matką i królową. Żyjmy wdzięcznością. Wdzięcznością Bogu i Maryi za to wyróżnienie, które nas spotkało. To, że Maryja jest królową naszego narodu polskiego. Jest to ogromne wyróżnienie. I bardzo ważnym wyrazem tej wdzięczności jest modlitwa, zwłaszcza modlitwa różańcowa, dzięki której przez Maryję wielbimy Boga, ale też stajemy się mocniejsi do walki z przeciwnikiem naszego zbawienia, bo modlitwa różańcowa jest również egzorcyzmem. Podczas prywatnej audiencji dla Polaków w 1981 roku Jan Paweł II rozmawiał o odmawianiu egzorcyzmu ułożonego przez papieża Leona XIII, którego nie wolno jednak odmawiać osobom świeckim. Po chwili wyjął z kieszeni różaniec i powiedział: ale przecież to jest egzorcyzm przeciw wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich. Widząc na twarzach zaskoczenie, dodał: żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję różańcowi moc egzorcyzmu. Tą modlitwą różańcową prosimy Boga przez stawiennictwo Maryi, aby błogosławił każdemu z nas, ale też naszej ojczyźnie, abyśmy zachowali naszą chrześcijańską tożsamość. O tę modlitwę różańcową upominała się również Matka Boża podczas objawień w Getrzwałdzie. Od tej prośby zależy pomyślność tak Polski, jak i Polaków. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, Królowo Polski, weź w opiekę naród cały, aby żył dla Twojej chwały, a żyjąc na co dzień swoją niebosiężną kulturą, niech rozwija się wspaniały. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwy. Życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystus każdego z nas zaprasza na ucztę niebieską, dlatego wznieśmy do Niego nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w swoim nauczaniu wiernie trwali przy tradycji apostolskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zasiadających w organizacjach międzynarodowych, aby odważnie stawali w obronie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby pracujące w szkołach i na uczelniach wyższych, aby były wolne od wpływów wrogich systemów filozoficznych, światopoglądowych i ideologicznych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki naszym modlitwom miłosierny Bóg przyjął ich do nieskończonej radości w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych i za naszych najbliższych, abyśmy zawsze naśladowali Chrystusa w Jego miłosierdziu. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, daj się poznać wszystkim ludziom jako Zbawiciel, przyjaciel i brat, ale także jako Bóg i wcielona miłość Boża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem I pustelnikiem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym Eusebiuszem, błogosławionym Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech będzie zawsze z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: moją duszę i ciało. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze kilka ogłoszeń.

19 na Jasnogórskim Szczycie. W dniu 26 sierpnia, środa, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej zapraszamy na główną mszę świętą o godzinie 11 na Jasnogórski Szczyt. O godzinie 18.30 na procesję eucharystyczną po wałach oraz na kolejną mszę świętą o godzinie 19. W dniu 29 sierpnia w sobotę będzie miało wejście pielgrzymki żywieckiej. Ze względu na wejście pieszych pielgrzymek niektóre nabożeństwa i msze święte w dniach od 24 do 25 sierpnia będą przeniesione z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej do Wieczernika. Spowiedź odbywa się w Wieczerniku od godziny 6.15 do 19.30, adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20.45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Bardzo prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje też również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy też osobom przyjmującym komunię świętą na rękę. Są one zobowiązane do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostały na nich okruchy ciała Pańskiego. A teraz polećmy jeszcze Bogu w Trójcy Świętej, jedynemu przez niepokalaną Marię, naszą Królowę Polski, Matkę Bożą Jasnogórską, wszystkie nasze intencje. Módlmy się też o dobre przeżycie uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej i jubileuszu ślubów narodu. Polecamy wszystkie nasze intencje, intencje naszego państwa, naszego narodu, ażeby był zawsze wierny Chrystusowi i Jego Matce. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wszystkim, którzy uczestniczyli w tej Eucharystii, bardzo serdecznie dziękuję i życzę pełnego Bożego pokoju i błogosławionego dnia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl. Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie w tę przedostatnią już wakacyjną niedzielę 23 sierpnia. Zapraszam na program 8 godzina czytań i zapraszam na spotkanie z moimi wybitnymi gośćmi. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Tyrze i Sydonie, w blisko wschodniej Szwajcarii. Teraz jesteśmy w równie pięknym, a może jeszcze piękniejszym miejscu, u źródeł Jordanu w Cezarei Filipowej.
2: Myślę, że jednym z najpiękniejszych miejsc ówczesnego Izraela, ale myślę, że także dzisiaj to jest przepiękne miejsce, chociaż no, moją ukochaną ziemią świętą jest Liban i jak ktoś z Państwa będzie w Libanie, to myślę, że to potwierdzi. Ale to jest niesamowite miejsce i dzisiejszej Ewangelii nie da się zrozumieć, jeśli się nie dotknie geografii biblijnej. Geografia biblijna to jest bardzo ciekawy przedmiot, który bardzo często jest właśnie w Ratio Studiorum i studiów biblijnych, i studiów teologicznych, dlatego, że no, my wiemy doskonale, że coś się dzieje w danym miejscu, to ma znaczenie, tak? Czyli jeśli ktoś nie wie, jak wygląda kanał, to nie umie zrozumieć sytuacji Powstania Warszawskiego, prawda? I co to znaczy przejść kanałem, i jeśli ktoś nie wie, gdzie jest Żoliborz i gdzie jest Mokotów i co to znaczy przejść z Żoliborza na Mokotów, no to to mało wie o tym, prawda? To nie jest w stanie sobie wyobrazić dramatu tych ludzi. A jesteśmy cały czas w sierpniu, czyli w tym miesiącu, który no, dla nas Polaków jest ważny, bo zaczyna się od Powstania Warszawskiego. Swoją kulminację ma w połowie, czyli Wielkiej Bitwie Warszawskiej. I jest naznaczony tymi wielkimi rocznicami. I podobnie to się z Biblią, tak? Czyli my nie zrozumiemy pewnych rzeczy, jeśli po pierwsze się nie zgłębi wiedzy geograficznej, a tym bardziej trzeba byłoby to zobaczyć. No bo co innego zobaczyć na mapie i wiedzieć, prawda, jaka jest odległość między Żoliborzem a Mokotowem, a co innego jest jednak poznać dobrze Mokotów i Żoliborz i zobaczyć, jak kiedyś wyglądały te drogi, zrozumieć, poczytać, ale też dzisiaj to zobaczyć.
1: A my te obrazy biblijne jakoś mamy w głowie, ale one są, powiedziałbym, nie tyle zafałszowane, co tak mocno uśrednione. Wydaje nam się, że to tło Ewangelii jest zawsze takie samo, a tak nie jest. Ziemia Święta jest z jednego końca na drugi diametralnie różna.
2: Tak jest, to jest kraj, który jest absolutnie, to jest tak jak Liban, no to jest kraj, który mamy wszystko, tak? Czyli możemy jeździć na nartach i zjechać do Bejrutu i w kąpielówkach korzystać z pięknego uroku Morza Śródziemnego. I podobnie też jest z Izraelem, tak? Znaczy my jesteśmy w stanie przejść przez wszystkie tak naprawdę klimaty i przez wszystkie rzeczywistości krajobrazu, tak? No, to są diametralnie różne sytuacje.
1: Możemy być w górach, a możemy zejść w największą depresję świata.
2: Także
1: to na każdym poziomie, bo to jest i odległości, prawda, w poziomie i w pionie.
2: No więc dzisiaj trafiamy do Cezarei Filipowej, czyli do takiego miejsca, które no, jest daleko na północ, tak? Czyli Cezarea Filipowa leży mniej więcej 40 kilometrów na północ od Jeziora Galilejskiego, ale jesteśmy jeszcze w Galilei, czyli jesteśmy w zielonym, najbardziej zielonym miejscu Izraela, u południowych podnóży Hermonu, czyli mamy Hermon przed sobą. Jezus wprowadza więc uczniów w taką typową przestrzeń swojej działalności w Galilei, tak? On kocha Galileę, bo Galilea jest Galileą pogan. Tam wie doskonale zresztą, że tam ma się dopełnić Ewangelia. Tak po zmartwychwstaniu mówi, idźcie do Galilei. Tam je zobaczycie. Więc Galilea jest rzeczywistością, która kompletnie jest nie tylko miejscem, ale jest też symbolem, tak? Jest miejscem mówiącym.
1: Ziemia rodzinna Jezusa w końcu.
2: Oczywiście, no więc no, zresztą to jest pasjonujące, jak my też z perspektywy nawet jak nie mieszkamy w danej miejscowości, a się w niej wychowaliśmy, jak o nim też sentymentalnie rozmawiamy, prawda? To zostaje w człowieku, tak? Jak ktoś pochodzi z Mazur, no to te Mazury są najpiękniejsze na świecie. Tak? Jak ktoś jest z północnego Mazowsza, no to nie ma lepszego miejsca niż północne Mazowsze. Jesteśmy w stanie się kłócić o to, gdzie jest, który fragment Polski jest ładniejszy. Dobrze, kłóćmy się o to, bo Polska jest piękna. jak tam trafimy, no to to jest dzisiejsze banias, więc tam, jak państwo trafią, to największą rzeczą, która po prostu robi robotę, tak mówiąc kolokwialnie, to jest, no to jest różnica wysokości, tak? Bo okolice banias leżą mniej więcej na wysokości 350 metrów nad poziomem morza, podczas gdy tafla Jeziora Galilejskiego jest 210 metrów niżej. Tak, czyli to jest po prostu coś, co zawsze robi robotę, bo jak my stajemy w takich miejscach, ja niewiele takich rzeczy widziałem. To jest banias, a później taka rzeczywistość mnie uderzyła w Palermo. Tak jak wjechałem bardzo wysoko i zobaczyłem morze, to pomyślałem sobie, wow, tak, to robi ogromną różnicę. I w Libanie też miałem takie doświadczenie nad Bejrutem, który no, bardzo jest podobny do tej rzeczywistości banias, tak? Czyli no tutaj rozumiemy, co oznacza wyrażenie weź w górę, tak, z regionu jeziora, tak. Wiemy doskonale, co to oznacza. Jak państwo jeżdżą do Chorwacji, to też Dalmacja taka jest, tak. Jesteście państwo na Rivierze Makarskiej, to taką rzeczywistość możemy zobaczyć. Jak jesteśmy wysoko w górach właśnie i na dole też no morze, które jest zdecydowanie niżej. Uroku temu miejscu dodaje jeszcze rzeczywistość no Hermonu, tak, który dominuje nad tym krajobrazem, tak, bo masyw Hermonu to jest mniej więcej 2800 metrów, tak, czyli takie nasze rysy, tak, wyższe niż nasze rysy, tak, czyli proszę zauważyć, że mamy poziom morza i Jeziora Galilejskiego i jeszcze górę, która ma prawie 2800. Jest to najwyższy masy w tej części regionu, tak, to jest najwyższa góra, tak. Zimą się tam pojawia także śnieg, tak, więc to jest niesamowite, bo no właśnie ten śnieg i opady z Hermonu zasilają cały system górnego źródła Jordanu, tak. Jesteśmy także przy samych źródłach w ogóle Jordanu, tak, bo Banias jest nazywany właśnie jednym ze źródeł Jordanu i to jest górny Jordan, właśnie powstaje z tych systemu rzek, tak, potoków, które się przede wszystkim właśnie w Banias, w Dan, w Hasabani, które właśnie też jest niedaleko, no i ta woda po prostu wypływa spod skała. To jest, szanowni państwo, niesamowite.
1: Spod ziemi.
2: Bo ona jakby po prostu bije spod ziemi. Te źródła Banias no, znajdują się przy takiej właśnie wielkiej, wapiennej ścianie. Taka grota, tak? No i no, oczywiście no, w starożytności ta woda wypływała z okolic samej groty znacznie bardziej bezpośrednio niż obecnie. Tak? Dzisiaj to troszkę inaczej wygląda. No i dla starożytnych to takie miejsce musiało mieć ogromne znaczenie, tak? To jest zupełnie inny krajobraz niż okolice Kafarnaum, tak? Zamiast suchego, gorącego krajobrazu, który nam się by nawet wokół Jeziora Galilejskiego, tak? Jednak no to tu jest po prostu mnóstwo drzew, bujna roślinność, trochę taka dżungla taka, byśmy powiedzieli, tak? Naprawdę bujna roślinność, tak? No i stąd płynie woda, która płynie aż do Morza Martwego, tak, szanowni państwo, tak? To też jest niesamowite. No wysokość to jest, szanowni państwo, prawie 430 metrów różnicy, tak, wysokości. Tak? To są rzeczy niesamowite. No i oczywiście jesteśmy na pograniczu też pięknych miejsc, bo jesteśmy na pograniczu dzisiejszej Libii i Syrii, tak? Więc no to jest też niesamowite.
1: Libanu i Syrii.
2: Przepraszam, Libanu, oczywiście nie Libii, tylko Libanu.
1: Izraela, Libanu,
2: którym,
1: i Syrii.
2: Tak, o którym tak przed chwilą też pięknie mówiłem. Warto, szanowni państwo, tylko można, to państwo muszą też zobaczyć Ziemię Świętą, tą libańską Ziemię Świętą. Ale w tej geografii, jak my wiemy doskonale, jeśli ktoś z państwa zdawał geografię na maturze albo studiował geografię, że geografia to nie tylko krajobraz, ale mamy także geografię polityczną. I każdy, kto zna się na geografii, wie doskonale, że krajobraz, że natura także łączy się z polityką, z budowaniem miast, z socjologią. Więc mamy też tutaj no, rzeczywistość, która jest szalenie istotna, no bo to jest miasto starożytnego bóstwa Pana, tak, który, no, stąd, prawda, jest Panias, tak, od tego greckiego boga Pana, który, no właśnie, tam w tych grotach było jego sanktuarium, tak, i cała rzeczywistość związana z tym kultem. Więc to jest miejsce, które, szanowni państwo, ma takie trzy rzeczywistości, bo z jednej strony jest ten Pan, z drugiej strony to jest Cezarea, więc no to jest miasto, które jest no założone przez Heroda Wielkiego, no szanowni państwo, tak, który w tej okolicy zbudował także no, ogromną świątynię ku czci cesarza Augusta, tak? Później jego syn Filip, tetrarcha, rozbudowuje ją i nazywa ją właśnie Cezareą na cześć cesarza, dodając określenie Filipowa, tak? Aby odróżnić ją od Cezarei nadmorskiej. Więc tutaj mamy trzy świątynie. Z jednej strony jest Pan, czyli bóstwo greckie, jest Cezar, czyli władza, i jest Jezus, który zadaje ważne pytanie.
1: I właśnie w tym miejscu Jezus przeprowadza swoisty sondaż, pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego.
3: No właśnie, bo i to jest dobrze przetłumaczone, bo to o to chodzi. Natomiast jest jednak w oryginale coś więcej. Szczególnie w odniesieniu do Boga, w odniesieniu do Jezusa. Bo dosłownie tutaj mamy hymeis de tina me legete einai, a wy mówicie, że kim ja jestem. Einai, być, że kim ja jestem. I uważam, że w odniesieniu do Jezusa jest do Boga. Jest ważne, no ten czasownik być jest ważne, bo przecież jestem, to jest moje imię. On jest tym, który jest. Echeje asher echeje, jestem, który jestem, prawda? I też to u Platona jestem, prawda? Bóg jest po prostu dlatego, a wy myślicie, że kim ja jestem. Ja nie twierdzę, że to wektoruje jakoś tak, bym powiedział, tutaj literaturoznawczo, tak? Czyli w tym kontekście, że to znaczy, za kogo mnie uważają, to o to chodzi. Niemniej, ja to odczytuję tutaj jednak coś więcej, że kim, a kim ja jestem, prawda? Kim ja jestem, Jezus się pyta. I pewna, do kontemplacji po prostu. Wujek na przykład bardzo fajnie, czem mienią być ludzie Syna Człowieczego? Mamy tutaj jeszcze konstrukcję w języku polskim accusativus cum infinitivo, która jest się, czyli biernik z bezokolicznikiem. W łacinie, prawda? Widzę go biegać. Widzę, że on biegnie. I w języku polskim była, w staropolskim. Czym mienią ludzie być Syna Człowieczego, że jest Syn Człowieczy? Tak samo Biblia Gdańska ma. Kimże mię powiadają być ludzie? Kimże mię powiadają być ludzie Syna Człowieczego? No, prawda? Ale to jest właśnie accusativus cum in finitivo. Przekład toruński ma fajnie to rozbił, to współczesny. Co mnie mówią ludzie? Co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy? Prawda? Czyli to zastanawianie się nad einai Jezusa, nad tym jego być. Prawda? U Jana czytamy, wtedy wszyscy poznają, że ja jestem. Prawda? Kiedy pozostanę nad ziemią wywyższony. I to ja jestem. Nie bójcie się, ja jestem. Oczywiście tutaj jest, ewidentnie to jest no, w konstrukcji orzeczenia imiennego. To jest łącznik tutaj, kim on jest. Ale cały czas w odniesieniu, prawda? Orzeczenie w odniesieniu do Jezusa, że on jest, jest czymś więcej niż za kogo mnie po prostu tak uważają. Tak? Czyli kim w swojej istocie jest dla ciebie Jezus, kim on jest dla ciebie? Nie tylko za kogo ty go uważasz, to jest zupełnie co innego, bo jeżeli ja mówię ja jestem, to zobaczmy, ja jestem, to już nawet na takim poziomie, ktoś mnie woła, mówi jestem, no to w jakim sensie jestem? Co najmniej dwa się odsłaniają sensy, no że jestem, no bo jestem tutaj, no jestem, ale jestem też, jestem dla ciebie. Prawda? W relacji jestem dla ciebie. Czym innym jest być, w ogóle być, tak jak kamień sobie jest? No on jest, ale ja jestem dla ciebie w relacji. A kiedy mówi Jezus jeszcze, nie bójcie się, ja jestem, w czasie burzy nad jeziorem, tam jest teofania, chodzi po wodzie. Widzimy, prawda, ucisza żywioły, czyli to ma trzy znaczenia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to właśnie, to u wujka, czym mienią być ludzie Syna Człowieczego? Właśnie konstrukcja accusativus cum infinitivo w języku polskim. To dobrze dla tych wszystkich, którzy się uczyli greki i łaciny, to mogą sobie tutaj to kontemplować właśnie w tłumaczeniu wujka. To ten czasownik einai, być, jest, uważam, ważny. Kontemplacyjnie.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania. Radio Plus. Radom.
4: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
11: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
12: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
17: Po reklamie.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: I z tego dialogu z uczniami, z tego badania opinii publicznej, Jezus przechodzi do rozmowy z Szymonem.
2: No tutaj jest niesamowite, bo Piotr mówi w odpowiedzi Simon Petros, przypominam, że on się nazywa Symeon, Szymon, prawda, Szymon, ale to ma wersję też grecką, Simon, prawda, które to nie jest, to jest przypadek, to są fozami w tym sensie, przypadek, może nie przypadek, ale podobieństwo jest w każdym razie, nie są spokrewnione w obserwowalny sposób, podobnie brzmią, prawda, zawsze to podaje, ale cieszy mnie to podawanie, że Grażyna to jest Grace w Anglii, prawda, Bronisław to będzie Brian, rozumiemy, nie, Bolek to będzie Blake i tak w Chicago właśnie mamy, więc on tutaj Szymeon, Szymon będzie Simon, a to jest greckie imię. W odpowiedzi Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Mesjaszem, synem Boga żyjącego. Prawda? O właśnie, ty jesteś. To też jest, że ciebie nie uważamy, tylko ty jesteś. Tyś jest. Ale tutaj się zaczyna fajnie, bo w odpowiedzi Jezus rzekł do niego: Makarios ej, a ty jesteś, no, szczęśliwy, błogosławiony jesteś, Simon Bariona. Simon Bariona. Zaraz do tego wrócę, bo to jest ciekawe, bo ani ciało, ani krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój niebieski. Ale Ojciec mój niebieski. No świetne zupełnie, bo Simon Bariona, bar po aramejsku syn, Barabasz, Barabasz syn ojca, bar, Bartymeusz syn Timajosa, bar, prawda? Jasne, bar. I zobaczmy, Barnaba. To jest bar, to jest syn, to jest to samo co Ben po hebrajsku, jeszcze o tym powiemy. Czyli błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jona. Jona to jest po hebrajsku i po aramejsku Jona. Po aramejsku również, tak samo po hebrajsku, jak i po aramejsku. To blisko ze sobą spokrewnione języki. No jak jest ptak po czesku? Ptak. Z długim A, ale ptak. A jak jest mama po czesku? Mama. I tak dalej, i tak dalej. Jeden język był, prawda? 1000 lat temu był to jeden język. Więc to są bardzo spokrewnione ze sobą języki. Jona, czyli synu gołębia. Synu gołębicy, albo gołębia, bo nie ma gołębicy. Synu Jona, to jest rodzaj... Jona, nie, żeński. Jonasz, to jest imię Jonasza. Synu Jonasza. I uwaga, no mamy tutaj w Biblii brytyjskiej, mamy, prawda, w Brytyjce mamy błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. No bo tylko, moim zdaniem, tu nie chodzi o Jonasza, tylko synu gołębicy. I tak to znaczy to, nie, może być Jona, tylko nie ma sprzeczności, tak? No, synu gołębicy, synu Jonasza i teraz
1: słów.
2: Zobaczmy, jaki daje to sens, bo kosmos jest mniej prawdopodobny niż chaos. Czyli jeżeli coś daje dobry sens, to jest silna wskazówka, że to jest zamierzone, moim zdaniem, i da się uargumentować ten sens. I teraz zobaczmy, jak to wygląda, bo my wiemy, że Szymon z Betsajdy nie jest synem Jonasza. Jego ojciec nazywa się Jan. Johanan, Jan, Joannes. To jest dosyć wyraźne. W Ewangelii Janowej czytamy, Jezus spojrzał na niego, pierwszy rozdział Jana, i powiedział: Ej Simon, ho hios Joannu, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty jesteś Szymon, syn Jana. A będziesz się nazywał Kefas, czyli Kefa, skała, co można przetłumaczyć, co się tłumaczy Petros, głaz, prawda? I to jest u Jana, syn Jana, ewidentnie. 21 rozdział Jana. 3 razy podkreśla, to jest bardzo ważne, że on jest synem Jana. Mówi do Szymona Piotra Jezus: Simon Joannu, agapasme, Szymonie, synu Jana, czy ty mnie kochasz? A potem mówi po raz drugi do niego: Simon Joannu, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? I potem mówi jeszcze trzeci raz, nie Szymonie, tylko Szymonie, synu Jana. No, mamy to tak w głowę włożone, że to jest syn Jana, Johanan, no bardzo mocno. A tutaj mamy: ty jesteś, błogosławiony jesteś Szymonie, synu gołębicy. Dlaczego? Bo ani ciało, ani krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój niebieski. Świetna gra słowna. Johanan, imię Bóg okazał hen, Bóg okazał łaskę. Moje imię, prawda? Bardzo ładne. Bóg, Pan Izraela, prawda? Święty tetragram. Jod, hef, he, waw, he. To jest Pan Izraela, okazał hen, okazał łaskę. Ale to bardzo brzmi podobno Jon, Joan. Uwielbia Jezus gry słowne. To jest jasne. Po prostu ta kultura kocha gry słowne, tak? I tutaj Jezus widzimy, moim zdaniem to jest bardzo dobrze gra, że ty nie jesteś synem Jana, tylko jesteś synem Jona. Nie Joan, tylko Jona. Bo Duch Święty postaci gołębicy. Nie ciało i krew ci objawiły, ale sam Duch Święty ci objawił. Mój Ojciec Niebieski, zstępujący z nieba. Dlatego to jest taka bardzo smaczna gra słowna. Dobre to jest. I zobaczmy, Jezus, żeby tutaj nie być gołosłownym, używa tego. Używa tego, bo przecież mamy, czytamy na przykład u Marka, że wybrał 12 Szymona, któremu nadał imię Piotr. Dalej, Jakuba, Jana, syna Zebedeusza. Tutaj akurat jest wymienione i nazwisko ojca. Wiemy, jak się nazywał ojciec. Zebedeusz, tak? Ale nie. Którym nadał przydomek Boanerges. Bne Regesz. Synowie, no tam jest przetłumaczone synowie gromu, Hiojtes Brontes, jak brontozaur on idzie, dum, dum, dum, dum, Brontes, ale tak naprawdę regesz to znaczy tumult, zamęt, emocja. Animit hagesz, dzisiaj po hebrajsku, to jest jestem no poruszony, jestem wzruszony, jestem rozemocjonowany, więc mówią, że tu źle przetłumaczono, no ale czy ja wiem, że tak można powiedzieć, że źle przetłumaczono? No, bym był ostrożny z takimi. Za dużo jest pychy, uważam, i w filologach, i w historykach. A, bo to źle przetłumaczono. Tak, taki pewien jesteś, że wiesz, to raczej troszeczkę spójrz, że też sceptycznie wobec swojego sceptycyzmu trzeba być tutaj nastawionym, prawda? Być sceptycznie wobec samego siebie. Regesz to jest raczej tumult, ale oni tutaj powiedzieli synowie gromu. No, nie mnie tutaj wyrokować. W każdym razie widzę tu pewien mianownik. Wstępuje z góry gołębica, grom też jest z nieba, a Jezus mówi, ojciec mój niebieski też z nieba. Czyli u Jezusa ja widzę w jego, i to widzę taki rys historyczny, to jest jakby jasne. Też daliśmy sobie wmówić, że to jest jakaś późniejsze, jakieś tradycje czy coś takiego. Ja tu widzę wspólny mianownik i o wiele łatwiej mi jest to wytłumaczyć zamiarem żywego człowieka, jego nauczaniem i autentyzmem Ojcze Nasz, że dla Jezusa jest ważne, żebyś się zastanowił nad tym, kim ty jesteś, kto jest twoim ojcem, czy jest Zebedeusz, czy z góry jesteś synem gromu, tak? Tak jak tutaj jest Hioj Brontes, czy Bne Regesz. Oczywiście to można tu na różne sposoby tłumaczyć, widzimy, ale jest ewidentnie tutaj przetłumaczone, wyłożone, jak należy rozumieć, Bne Regesz, czyli Hioj Brontes, gromu, z nieba. Czy ty jesteś synem Jana, czy ty jesteś synem gołębicy, Ducha Świętego, prawda? Czy twój ojciec jest ten ziemski, czy modlisz się Ojcze Nasz niebieski, bo to jest niebiański, to nie jest któryś jest w niebie i teraz mamy patrzeć gdzie jest. Nie. Tu chodzi o tożsamość. Raz jest uważane ho entois uranois, to nie jest tak powiedziane, któryś jest w niebie, bo my myślimy, że on jest tam w niebie, natomiast chodzi o tożsamość. Ojcze nasz niebieski, nieziemski. Przypominam, że jesteśmy w potężnej kulturze patriarchalnej. To jest tak ważne, kto czyim jest ojcem, że jestem ojcem tego. Widzimy tutaj synu Jana, prawda, ileż razy to powtarza, jak to jest ważne. I na tym tle widać jeszcze wyraźniej, dopiero na tym tle widać to prawdziwe dziecięctwo Boga. Kim jest, jaka jest tożsamość twoja, człowieku, że prawdziwym twoim ojcem jest Ojciec Niebieski. Mega ważne. Chciałbym zobaczyć, jak tutaj jednocześnie cudownie współgra Ewangelia Jana. Prolog Ewangelii Janowej. Cudownie. Zobaczmy. A ci, którzy przyjęli światło, przyjęli Boga, dało im moc nazywania się dziećmi Boga. Którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z woli ciała, zobaczmy, nie ciało i krew ci to objawiły, którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża. Dokładnie to, o czym mówimy, ojciec, ale z Boga się narodzili. Czyli ja uważam, no to jest Jan 1,13. Proszę sobie to zestawić, jak bardzo to pasuje. I teraz widzimy ten bariona, że ty jesteś synem tak naprawdę gołębicy, ale synem Ducha Świętego. A kim jest Duch Święty? Jest oddechem Boga. No, jest oddechem Boga, jest Duchem Świętym, prawda? Jest tchnieniem Boga. No, i to daje dobry sens i myślę, że wiemy, o co tu chodzi.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: W tych niesamowitych okolicznościach przyrody, o których mówiliśmy, które uplastyczniają tekst ewangeliczny, Jezus mówi do Piotra to błogosławieństwo i daje mu obietnicę, bardzo ważne, dla nas także pocieszające. Myślę, że ty jesteś Piotr Opoka, na tej opoce zbuduję Kościół, bramy piekielnego nie przemogą, a tobie, mówi do Piotra, dam klucze Królestwa Niebieskiego i że cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz, będzie rozwiązane.
2: No właśnie, szanowni państwo, i to jest no, rzeczywistość, w której Jezus przychodzi na świat i jego misja właśnie dociera do tego momentu, tak? Znaczy on cały czas, pomimo tego, że oczywiście ofiara, krzyż i zmartwychwstanie, ale jego najważniejszą rzeczywistością, którą chce, to jest to, żeby on zostawia siebie w Kościele, tak? Czyli on zakłada Kościół. Kościół, który jest nim samym, tak? Który jest jego ciałem. I to, co słyszy Piotr w tym miejscu, mówiącym miejscu, jest szalenie istotne. Bo on słyszy, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane także w niebie. No więc, szanowni państwo, w miejscu, w którym mamy trzy świątynie, mamy tak naprawdę no, rzeczywistość przepięknego świata, ale jednak polityki, tego, że szukamy pieniędzy, wpływów, władzy, to trochę tak, jakby dzisiaj to miejsce było z jednej strony jakimś, nie wiem, no, Trafalgar Square, Times Square, no, to jest jakieś takie miejsce, gdzie o wszystkim się decyduje, gdzie świątynia, byśmy powiedzieli, pieniędzy i seksu, tego wszystkiego, co świat żąda, pragnie. I tam dostajemy pytanie, prawda, a kim ja jestem dla ciebie, tak? Czy w ogóle jestem tobie potrzebny? Kim jestem dla ciebie jako Jezus? Kiedy możesz mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, tak? I karierę zawodową, i spełnienie, i to wszystko, o czym być może marzymy. Ale czy tam jest jeszcze Jezus? No i ta zapowiedź Jezusa, który mówi do Piotra, no ma jeszcze bardzo duże zakorzenienie w tej kulturze biblijnej, tak? No bo najpierw on słyszy, że dostanie klucze. I zresztą to jest pewien atrybut Piotra do rozpoznania, tak? Jeśli widzimy kogoś z kluczami, to na pewno to jest Piotr. Więc każda figura, gdzie są klucze, no to Piotr tak jest przedstawiany. No w starożytności klucz był symbolem oczywiście władzy i odpowiedzialności. Zresztą do tej pory nawet burmistrz czy prezydent miasta ma symboliczne klucze. Ma symboliczne klucze do bram miast, chociaż tych bram miast już teraz nie ma. Ale jednak, prawda, te klucze są. Proszę zauważyć, że bardzo często ten symbol jeszcze zostaje w wizytacji biskupa. Na początku wizytacji biskupa proboszcz wraz z radą parafialną, z wikariuszami, oddają klucze do parafii. Na ten czas wizytacji.

0: Ktoś może otwierać i zamykać, tak? Czyli dopuszcza pewną rzeczywistość. Zresztą to jest taki obraz, który jest obecny także w Starym Testamencie, bo w Księdze Izajasza, 22 rozdział, słyszymy: położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Tak? I Mateusz najprawdopodobniej właśnie świadomie nawiązuje do tego obrazu, tak? Że Jezus jest królem, jest panem domu, ale to Piotr otrzymuje klucze. I to Piotr będzie decydował, że kto do tego domu się dostanie, a kto nie. Piotr nie jest Jezusem, nie jest panem domu. On jest tylko tym, który posiada klucze. I to jest bardzo ważne. No i tutaj cokolwiek zwiążesz i rozwiążeć, no to tutaj oczywiście my wiemy doskonale, że w środowisku żydowskim określenie związane z wiązaniem no jest jakby dotyczy do tego, czy dotyczy przede wszystkim prawa, tak, religijnego. I Piotr dostaje tą władzę, która jest już zapowiedzią życia sakramentalnego, tak, że jeśli zatrzymamy komuś grzechy, to nie dlatego, że tak zadecyduje ksiądz, tylko my sami siebie stawiamy w takiej sytuacji, że nie widzimy dla siebie miejsca poprawy. Tak, no trudno, już tak musi być. I my sami sobie zamykamy drogę często do kościoła, do życia sakramentalnego. Nikt inny nam tego nie zamknął, tylko my sami sobie zamykamy. Więc Jezus mówi tak naprawdę do Piotra: możesz robić, co zechcesz. Tylko on wie doskonale, że on nie jest panem tego, tylko jest sługą. I dlatego dzisiaj każdy apostoł Piotr, a każdy papież jest apostołem Piotrem, jest sługą sług Bożych.
1: A jeszcze jedno słówko właśnie, które to uzupełnia, prawda, ten obraz o bramach piekielnych, a nie przemogą u Katis Chrystusi autes, co? Pylaihatu, bramy piekielne nie okażą się silniejsze, o to chodzi, nie, prawda, ischys, siła. Nie okażą się silniejsze od tej eklezji, od kościoła, tego zgromadzenia, bramy piekła. I to jest wyrażenie, które ma, no, bardzo jest zakorzenione w greckim, w ogóle w literaturze greckiej, bo już się pojawia u Homera bardzo wyraźnie, że w Iliadzie, tak? Znaczy, jak mamy przykład z Iliady, to znaczy, że to jest czytane przez następne 1000 lat zawsze i wszędzie, tak? Czyli po prostu zawsze i wszędzie jest czytane to wyrażenie i oczywiste jest, że powinniśmy o tym powiedzieć w tym kontekście.
2: Teraz z powodów filmowych bardziej popularna jest Odyseja.
1: No ale nie ma Odysei bez Iliady, więc jakby też i Iliada, i moglibyśmy też, bo to się w Odysei też pojawia. Na przykład Tlepolemos, syn Heraklesa, Tlepolemos, do Sarpedona, syna Zeusa. Jest pojedynek w piątej księdze Iliady i mówi do niego tak: al hypemoid methenta pylas aidao peresein. Czyli, ale przeze mnie pokonany przekroczysz bramy Hadesa, prawda? Pylas aidao. To jest ważne, że Hades w ogóle, aidao, etymologia jest tego jasna. Niewidzialny, niebyt, to czego nie ma. Ten niebyt, bardzo trudno jest sobie wyobrazić niebyt, więc jakimiś cieniami sobie wyobrażamy, ale zasadniczo to jest zaprzeczenie tego, tam jest a alfa privativum i id, wid, nasze widzieć, a to jest niewidzialne coś po prostu, czyli no, a dla Greków wiadomo, zmysł wzroku, jak i dla homo sapiens, no to jest byt właściwie, to jest idea, też od tego przecież pochodzi, prawda, czyli to, co jest, więc to jest zaprzeczenie istnienia, niech będzie, czyli śmierć, bramy Hadesu, albo mamy jeszcze, na przykład, to jest też fajnie, jak próbują już namówić, w tym gniewie trwa Achilles, czym no, sprowadza na siebie tak naprawdę ostatecznie zakładę, który doprowadzi do śmierci Hektora. My wiemy, że po śmierci Hektora Tetyda mu to przepowiada, że po śmierci Hektora właśnie na tobie przyjdzie, już bardzo jest potmos hetoimos, mówi, już zguba jest bliska, od razu po tym, jak zginie Hektor, prawda, i on się w tym swoim grzechu zapamiętuje, o tym jest Iliada, to jest bardzo ważna sprawa, prawda, o tym jest Iliada, jak on sprowadził śmiertelność przez swój grzech, menina eide theapeleia do Achilleos ulomenen, czyli zgubny gniew Achillesa, który się tak obraził, popadł w pychę, że sprowokował Hektora, żeby walczył za niego, zabił Patroklosa, żeby walczył za niego, potrwał w tym swoim gniewie, zabił go Hektor i on musi go pomścić i w ten

0: sposób sprowadza na siebie wyrok. I dlatego Iliada się kończy płonącym stosem Hektora, który tak naprawdę jest już płonącym stosem Achillesa. To jest bardzo misterna konstrukcja. Prawda? I w kluczowej Księdze IX przychodzi do niego całe poselstwo do Achillesa, żeby go ostatni raz nie trwaj w swoim gniewie, nie trwaj w tym zgubnym gniewie, prawda? Opowiadają mu całą historię, mity o Meleagrze, które mają go naprowadzić na to, żeby skruszyć w nim tę pychę. On mówi, nie, będę trwał w tym gniewie. I w ten sposób realizuje się jego śmiertelność. Jakby realizował Pawłowę, że ościeniem śmierci jest grzech. Naprawdę, to jest o tym. To Pawłowę, kentron hamartias, tchanatu hamartia, że ościeniem śmierci jest grzech, to o tym, innymi słowy, jest de facto Iliada. Jak się zrealizowała śmiertelność Achillesa przez to, że trwał w gniewie, w pysze swojej. Mimo licznych sygnałów, żeby odpuścił. I przychodzą do niego, między innymi Odyseusz, Fojniks, przychodzą do niego starsi Achajów i próbują go namówić jakoś, żeby jednak ustał, bo Grecy przegrywają, prawda? A ten trwa w gniewie i mówi między innymi takie zdanie: Ektros gar moikeinos homos aidao pylesi hos heteron menkeuthe eni pchresi allo de eipe. A on mówi w tym swoim zapamiętaniu, nie dostrzega tego wezwania Bożego, powiedzielibyśmy, żeby on ustąpił, że jest tak samo, że ten, który co innego myśli, a co innego mówi, jest dla mnie tak samo nienawistny jak bramy Hadesu. Jak bramy Hadesu, prawda? Homos aidao pylesi. No i tutaj mamy właśnie to pylaj hadu. Oczywiście tutaj jest prozaicznie te wszystkie to co było aidao w genetywie, to jest genetivus, a aidao to jest epicka forma. No ale pylaj jest dokładnie tak samo. I to jest to słowo. Oczywiście może to być nawiązanie do archeologii, miejsca, wszystkiego, ale tu nie ma sprzeczności. To znaczy, to się uzupełnia doskonale. Natomiast zapamiętać, że ta fraza pojawia się u samego początku, tak jak możemy obserwować. Wiemy, że Homer nie jest samym początkiem. Tak wielkie arcydzieła, Iliada i Odyseja, to raczej to jest owoc jakiejś potężnej tradycji trwającej kilkaset lat. Co najmniej, ale jeszcze wcześniej, prawda? Więc to nie jest sam początek, no ale ten początek jakby kulturowo, tak? To jest nic wcześniej, Grecy nie mają, do czego się odnoszą. To tam już jest. Bramy Hadesu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa, gośćmi niedzielnego poranka w Radiu Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak, teolog biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas. Artur Moczarski, do usłyszenia.
2: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Tragiczna noc na drogach, za chwilę szczegóły. Trzęsienie ziemi w Japonii, kilkadziesiąt osób jest rannych. Karmelitanki z Krakowa świętują 150 lat działalności. Minęła dziewiąta, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyją dwie osoby potrącone na ulicy Solnej w Krakowie. To rodzice 8-miesięcznego niemowlęcia. Dziecko jest w ciężkim stanie. 26-latek kierujący pojazdem został zatrzymany, mówi Iwona Szelichowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
1: Który miał uderzyć w kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy znajdowali się na chodniku. Kierowca w chwili tego zdarzenia był trzeźwy, została mu również pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych we krwi. Będziemy wyjaśniać przyczyny, okoliczności tego zdarzenia.
0: Pasażerowie auta zostali już przesłuchani. Dziś przesłuchanie kierowcy. Inny tragiczny wypadek miał miejsce na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch osobówek na trasie Styczewa do Gniewu. To krajowa 91 w miejscowości Narkowy. Droga została całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy. Zatrzęsła się ziemia w Japonii, 37 osób jest rannych. Wstrząsy o magnitudzie 5,9 były odczuwalne w Tokio. Część pociągów została opóźniona, ale jak informują służby, nie jest zagrożona praca japońskich elektrowni jądrowych. Nie ma też zagrożenia tsunami.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Policja zatrzymała 23-latka w sprawie pożaru targowiska w Katowicach, mówi Dominik Michalik.
3: Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Stragany na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęły w nocy z piątku na sobotę. Nikomu nic się nie stało.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 150 lat karmelitanek. W Krakowie jubileusz świętują siostry karmelitanki Bose z klasztoru opieki świętego Józefa przy ulicy Łobzowskiej. Ich historię zapoczątkowały mniszki z Belgii, które w XIX wieku najpierw ufundowały klasztor w Poznaniu, a po wygnaniu znalazły schronienie w Krakowie, mówi siostra Katarzyna.
4: Od razu, jak tylko przyjechały, stały się takim ośrodkiem modlitwy i rozwoju życia duchowego. Okazuje się, że ludzie świeccy i też księża diecezjalni bardzo tego potrzebowali i bardzo na to czekali. Kaplica się od razu stała takim miejscem spotkań, głoszenia kazań.
0: Świętowanie jubileuszu siostry rozpoczęły 1 sierpnia ubiegłego roku. Dziś zwieńczenie obchodów. Porannej uroczystej mszy świętej przewodniczy kardynał Grzegorz Ryś.
5: Ksiądz kardynał jest bardzo zakorzeniony w Biblii. To jest coś, co nas bardzo łączy i zawsze znajdujemy ogromne pokrzepienie w Słowie Bożym, a jego interpretacja jest bardzo pogłębiona, więc na pewno będzie to dla nas czas i wspólnego dzielenia i myślę takiego po prostu pobycia razem, posłuchania, wzajemnej otwartości.
0: Dodawała siostra Joanna, po mszy karmelitanki spotkają się z metropolitą krakowskim.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry. Dzień dobry niedzielnie, w niedzielny poranek. Kościół, wydarzenia, komentarze. Zaczynamy. Wakacje nie zwalniają od dobrych rozmów. I to jest najważniejsze, proszę Państwa. Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię w dobrych rozmowach i uczestniczyć, i dobrych rozmów słuchać. A dobre rozmowy, no to gwarantują wspaniali goście. I właśnie takich do Radia Plus zapraszamy. Dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę niełatwą. Rozmowę, która może wyciskać łzy. Ale tak sobie myślę, że takie oczyszczenie czy przyjęcie pewnych rzeczy, które też dzieją się w naszym życiu, spojrzenie na nie z nieco innej perspektywy, może wydarzyć się właśnie wtedy, kiedy zobaczymy też to, co przechodzą inni, to jak oni to przeżywają, jak czasami z najtrudniejszych sytuacji życiowych potrafią, myślę, że tu wtedy działa łaska, potrafią zrobić coś, co ostatecznie dla nich stanowi wzmocnienie w tym życiu, mimo trudnych przeżyć. Osobiście jestem zdania, że o cudzym cierpieniu nie mówimy, czy uszlachetnia, czy nie. Znaczy, mandat do tego, żeby mówić, że cierpienie uszlachetnia, ma Pan Bóg i osoba, która cierpi, więc nie powiedziałabym, że to cierpienie uszlachetnia. Niech o tym najlepiej mówią ci, którzy sami przez różne trudne rzeczy przechodzą. I wtedy, słuchając tego, co mówią, nie jesteśmy od tego, żeby to podważać, żeby to kontestować, żeby to oceniać, ale od tego właśnie, żeby to w nas pracowało. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o okruszkach. To są takie bardzo trudne i zarazem niezwykłe historie rodzin, które naznaczyły te rodziny już na całe życie, ale to naznaczenie wcale nie oznacza tego, że jest to jakieś piętno, które się nosi ze sobą. Jest to raczej takie miejsce w sercu, które już zawsze zostaje poświęcone tej jednej osobie, a z drugiej strony niesamowitą lekcją mogą być dla nas właśnie świadectwa tych osób, które przeszły przez coś trudnego, też taką lekcją tego, jak być wsparciem, a nie obciążeniem, jak nie odwracać głowy, ale jak nie wykazywać się też nadmierną ciekawskością, chyba już bym powiedziała, bo ciekawość jeszcze jest dobra, a taka ciekawość, wścibskość chyba, a połączyłam ciekawość ze wścibskością, dlatego mi takie słowo wyszło, no to już nic dobrego w sobie nie ma. To na takie niełatwe rozmowy, ale potrzebne, zapraszam.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: niskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack iOS 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz iOS 8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
8: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
10: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
11: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
8: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
12: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
8: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
11: Zapraszają
8: Magda Gliszczyńska,
12: Marcin Prejs,
10: Radosław Mizera
11: i Wojtek Sałek.

0: Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Żeby zrozumieć człowieka, proszę Państwa, trzeba poznać jego historię. A co kiedy ta historia jest tak trudna, że my nie chcemy jej słuchać, bo się boimy, bo wolimy nie wiedzieć? Pierwsze dni listopada, zwłaszcza 2 listopada, to jest ten czas, kiedy jest przyzwolenie w społeczeństwie na rozmawianie o śmierci. A w rozmowach o śmierci najdziwniejsze jest to, że ostatecznie są to rozmowy o życiu. Chociaż dzisiaj myślę, że dużo będzie o miłości, o rodzicielstwie. A to za sprawą moich gości. Alina Wojsław, Magdalena Mikulska, pomysłodawczyni i współautorki Okruszków, czyli książki, gdzie znajdziemy 26 historii spisanych przez rodziców po stracie dziecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy to jest prawda? Bo to pokazują dane, piszą panie o tym, że my jako społeczeństwo, jako grupa ludzi naprawdę boimy się rozmawiać o śmierci i żałobie, która jest wydarzeniem z życia tej osoby, która mówi, która opowiada?
2: Jako psycholog, która od wielu lat wspiera osoby w żałobie, słyszę to bezpośrednio od nich, że to jest taki temat tabu, temat jakiś niezręczny, trudny, którego nie chce się poruszać, pewnie z jakiejś troski, żeby nie wywołać więcej bólu, więcej łez. Natomiast kiedy jesteśmy w tych dniach około listopadowych, to myślę sobie też o dzieciach, w znaczeniu takim, jak my dorośli boimy się zabierać dzieci na pogrzeby, jak boimy się rozmawiać z nimi o śmierci. Więc ten temat śmierci faktycznie jest wysoko lękowy dla nas i niechętnie poruszany. Trochę może w takim magicznym myśleniu, że dopóki o tym nie mówimy, to się nie wydarzy. Nie wywołuj wilka z lasu. Moja babcia często tak powtarzała, kiedy opowiadałam o swojej pracy lub o rozmowach o śmierci. A tak jak pani redaktor powiedziała na samym początku, rozmowy o śmierci tak naprawdę są rozmowami o życiu. To jest piękny drogowskaz na to, jak żyć, co w życiu jest ważne.
1: Pani Alino, pani męża, pani syna, historia waszej rodziny otwiera tę książkę. Rzeczywiście ludzie nie chcą ranić, a może nie chcą właśnie słuchać, bo jeszcze w ich życiu coś takiego się wydarzy?
4: Myślę, że tej obawy o to, że, przepraszam za wyrażenie, ale że śmierć dziecka jest zaraźliwa, to chyba raczej nie ma. Ja nie spotkałam się z takim podejściem. Myślę, że w dużej mierze ten lęk, tak jak Magda powiedziała, wynika z troski. I ja często słyszałam również od moich najbliższych osób takie słowa: zostawiam tę przestrzeń tobie i wiem, że jeżeli będziesz chciała coś powiedzieć, to powiesz. I jakkolwiek doceniam właśnie to uszanowanie mojej przestrzeni, tak nie do końca zgadzam się, że w moim przypadku rzeczywiście tak było, bo ja czasami nie wiedziałam, że mam coś do powiedzenia. Też miałam takie poczucie, że nasz synek żył 11 dni plus te 8 miesięcy pod moim sercem i że ja już prawdopodobnie opowiedziałam im wszystko z faktów. I ciężko mi było znaleźć coś nowego, bo zazwyczaj, kiedy chcemy o czymś opowiadać, to jest to coś nowego. Nie powtarzamy tej samej historii w kółko. Ja miałam ochotę powtarzać tę samą historię w kółko, bo ja też odnajdywałam w niej coś nowego za każdym razem i też dawała mi ona poczucie większej bliskości z synkiem, właśnie tego powrotu tam, gdzie on żył. Też takiego układania własnych emocji, więc rzeczywiście bardzo ceniłam odwagę do... która w niektórych moich bliskich była do zadania jednak tego pytania, jak się czujesz? I czułam wolność w tym, że mogłam powiedzieć, wiesz co, nie dzisiaj. Dzisiaj nie jestem w stanie, dzisiaj nie chcę. Natomiast otwierało to zawsze dla mnie te drzwi do rozmowy i też dawało takie poczucie, że ta osoba się mnie nie boi. I nie boję się tego, co może z moich ust wyjść. Przy czym jednocześnie potrzebowałam też takiej szczerej informacji z drugiej strony, że wiesz, jeżeli nie było tej gotowości, to chciałabym bardzo usłyszeć, wiesz co, strasznie z tobą cierpię, ale nie wiem zupełnie, jak o tym rozmawiać i chyba nie jestem gotowy czy gotowa w tym momencie o tym rozmawiać. To też byłoby takie uczciwe postawienie sprawy i nie pozostawiałoby takiej sfery domysłów czy takiej przestrzeni do żalu, że jednak widzieliśmy się kilka godzin, a ty nie zapytałeś czy nie zapytałaś. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim unikanie tematu wynika albo z troski, albo z własnego takiego zagubienia obawy przed niezręcznością tego, w jaki sposób rozpocznie się temat, że zrobi się to jakoś tak pokracznie, czy za mocno i stąd jest pewnie to wycofanie.
1: Albo że rozmówca się rozpłacze, bo tego też się chyba obawiamy, bo co wtedy?
2: Nie wiemy, jak towarzyszyć.
1: Jakie mam mieć słowa pocieszenia dla matki, która płacze po zmarłym dziecku? To nas chyba paraliżuje po prostu.
4: Jakie słowa, ale też czy podejść, czy przytulić, czy złapać za rękę, czy mogę przekroczyć w tym momencie ten dystans fizyczny i się zbliżyć, czy ta osoba chce się wypłakać, czy podać jej chusteczki, że...
2: Tak, ale nawet w tym pytaniu, jakie słowa pocieszenia znaleźć...
1: Już jest teoria, że trzeba pocieszać.
2: Tak, że jakiś ratownik się w nas włącza. Że
1: musimy przecież, ktoś płacze, tak. Trzeba coś z tym zrobić.
2: Tak, nasuwa się na język nie płacz, prawda? Nie płacz, będzie dobrze. I tutaj padają te słowa różnych pocieszeń. Nie rozmyślaj już, tak, lepiej o tym nie myśleć, lepiej nie wspominać, będziecie mieli kolejne dziecko. A to są takie słowa, które bardzo, bardzo ranią, bo unieważniają i ten stan rodziców, który jest obecnie, i tą stratę, i ten ból, ale też unieważniają to dziecko, które zmarło, a które często było widziane jedynie przez rodziców, więc jest naprawdę w takim jakimś trudzie fizycznej nieobecności w rodzinie i w odpowiedzialności rodziców, aby to dziecko w tej rodzinie mogło zaistnieć. I to jest trudne, przyjąć kogoś, kogo się nie widziało, przyjąć również w tym uważnieniu bólu i miłości rodziców i uznać, że mają prawo do tego płaczu. Moja pani profesor, u której się uczyłam, mawiała: płacz to nie krwotok, od tego się nie umiera i nie trzeba tamować. I coś w tym jest. Ja często, jak prowadzę zajęcia dla studentów medycyny czy lekarzy, którzy także obawiają się tego płaczu pacjentów w gabinecie, mówię o tym, że taki bardzo solidny płacz z takim szlochem, w którym nie można złapać tchu, trwa od 10 do 15 minut. Taki bardzo solidny płacz. To jest taki wydatek energetyczny dla ciała, że ciało przestaje, bo już nie jest w stanie dłużej płakać i paradoksalnie w tak silnym szlochu nic się nie słyszy. Cokolwiek powiemy, nie dociera. Jeżeli ktoś z Państwa ma takie doświadczenie takiego momentu szlochu, to raczej jest to taki moment, w którym jesteśmy bardzo w sobie pogrążeni. Te bodźce ze świata zewnętrznego nie mają żadnego znaczenia i naprawdę jesteśmy odcięci słuchowo od tych bodźców. I myślę sobie, że to jest trochę taka wskazówka dla tych osób towarzyszących. Nie musisz robić nic, nie musisz pocieszać. To, że ktoś miał odwagę przy tobie się rozpłakać, to jest niesamowity prezent i podarunek, bo to znaczy, że ma jakieś zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Po prostu można w tym wytrwać. To nie jest, ten płacz nie jest dla mnie lub o mnie osobie towarzyszącej, tylko on jest potrzebny temu, kto płacze.
4: Ja może dodam z własnego doświadczenia właśnie tego płaczu i tego szlochu, że przerwanie go nie jest korzystne dla osoby, która jest właśnie w tym stanie, bo zakończenie tego płaczu, tak jak powiedziałaś, to już coś wybrzmiało, coś się oczyściło. Mi się kojarzy to z tą metaforą wulkanu, której właśnie Magda kiedyś użyłaś w rozmowie ze mną, że tam zebrało się takie ciśnienie i nagle ta cała lawa właśnie ze mnie wystrzeliła, wylała się i wulkan odzyskuje taką równowagę ciśnień. I ja się właśnie tak bardzo często czułam po tym takim porządnym wypłakaniu, że wręcz w dniach takiego zamrożenia, takiej trudności z dostępem do emocji, ja czułam się taka zmęczona, taka poddenerwowana, że coś we mnie jest, czego ja nie mogę w żaden sposób wyrazić. I kiedy coś pozwoliło mi właśnie na to uwolnienie, później byłam lżejsza, później byłam spokojniejsza, więc też próba wybicia tej osoby za wszelką cenę właśnie z tego stanu, gdzie myślimy, że ona cierpi teraz mocniej niż przed chwilą, kiedy nie płakała, może być taka złudna i właśnie niekorzystna dla osoby, która w tym stanie jest. Natomiast na pewno nie sprawi, znaczy nie wiem, czy na pewno, nie chcę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że taka delikatna właśnie obecność, czy jakieś delikatne trzymanie za rękę w tym momencie i właśnie nie zostawianie tej osoby, nie usuwanie się, nie uciekanie i nie próbowanie zatamowania tego potoku łez, jest trudnym doświadczeniem dla osoby towarzyszącej zaryzykuję stwierdzenie, że może trudniejszym niż dla osoby przeżywającej to, bo osoba przeżywająca poczuje później prawdopodobnie ulgę. A osoba towarzysząca będzie troszeczkę w tym zagubieniu, chyba że pozwoli sobie właśnie na to spokojne trwanie.
1: To jest chyba też bardzo ważna informacja dla tej osoby, która towarzyszy, że to nie ona doprowadziła do tego wybuchu. Znaczy, że właściwie to ona pozwoliła uwolnić się tym emocjom, a to, że na jej pytanie na przykład nastąpił ten wybuch, to wcale nie oznacza, no właśnie, da się matce dziecka, które zmarło, która za nim tęskni, która je opłakuje, sprawić ból przypominając o tym dziecku? Da się jej w ogóle przypomnieć o tym dziecku? Bo my się chyba tego boimy w pytaniach, że o proszę, już może nie myśli i nie pamięta, a my teraz zapytamy, jak ona się czuje i ona będzie wiedziała, że my nawiązujemy do tego, co ona przeżyła.
2: Właśnie, to jest jakieś takie założenie, że tracąc dziecko, zapominamy o nim. Albo tracąc jakąkolwiek bliską osobę, że
4: powinniśmy,
2: zapominamy.
4: Że byłoby dla nas lepiej, gdybyśmy tak.
1: O, uśmiecha się, to pewnie już nie pamięta, że umarła jej najbliższa osoba, to nie będę pytać,
2: i
1: tak?
2: To także jest mit, prawda, że w żałobie trzeba wiecznie płakać i cały czas być smutnym i gnębionym. To nie jest prawda. W żałobie jest miejsce na przeróżne emocje, również na te momenty radości, ulgi i spokoju. I to wcale nie oznacza, że kocham moje dziecko mniej, albo że zapomniałam. Ja paradoksalnie często, pracując z rodzicami po stracie, posługuję się takim odniesieniem do czasu, gdyby dziecko żyło, to byłoby podobnie. Byłyby momenty, w których płaczesz z tym dzieckiem, w których się złościsz na to dziecko i w którym masz radość z dzieckiem.
1: Albo cieszysz się, że jesteś w pracy, prawda?
2: Albo cieszysz, czujesz ulgę, że możesz odpocząć. I podobnie jest w tym czasie po stracie. To poczucie ulgi, że mogę odpocząć od ciągłego, trudnego, głębokiego przeżywania, też jest potrzebne. Ja wręcz w swojej pracy uczę rodziców tego, żeby pozwalali sobie na przyjemność, na oddech, na relaks, na coś, co sprawia frajdę, po to, żeby mieli siłę przeżywać wtedy, kiedy przyjdzie to trudne.
1: A oni nie czują, że w jakiś sposób zdradzają swoje dziecko?
2: Tak, boją się tego bardzo. Dlatego tak ważna jest ta świadomość, jeszcze raz wrócę do tego, że żałoba nie musi oznaczać wiecznych łez. Że żałoba to jest stan... To jest w ogóle proces, który trwa bardzo długo w czasie, który może się nigdy nie zamknąć jak drzwi i pozostać nostalgią, pozostać tęsknotą, westchnieniem. Natomiast zapewne na samym początku trwania jest bardzo intensywny, bardzo bolesny i aby móc świadomie przez ten proces żałoby przechodzić, potrzeba sił. To trochę jak z telefonem komórkowym. Nie da rady korzystać z telefonu komórkowego, ze smartfonów przez tydzień. Trzeba je podłączać do ładowarki, żeby móc z nich korzystać. I podobnie z osobami, które przeżywają proces żałoby. Potrzebują się podłączać pod jakąś ładowarkę. Czy będą to jakieś przyjemne chwile, momenty, spacer, dobra kawa, herbata, czy będzie to właśnie rozmowa nawet nie o dziecku, tylko o jakichś zwyczajnych rzeczach. Często rodzice mówią, że też brakuje im takich rozmów, o normalności. I myślę sobie, że to jest też kolejna taka informacja, żeby nie popadać z skrajności w skrajność.
1: Że z tym, komu umarł ktoś bliski, rozmawiamy tylko o tym bliskim, tak. I tylko o tym, bo właściwie przecież on o tym myśli, tak. Więc...
2: Albo wcale nie rozmawiamy, prawda?
1: Albo nie zapraszamy go na wydarzenia, gdzie będzie radośnie, bo przecież jemu jest smutno.
2: Albo nie zapraszamy na wydarzenia, gdzie będą małe dzieci.
1: O tym nie pomyślałam, a to rzeczywiście tak wykluczamy rodziców po stracie, ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego?
4: Ja mogę powiedzieć z doświadczenia moich przyjaciółek. Właśnie ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że w momencie, kiedy no, my byliśmy już w ostatnich godzinach życia Alusia, w Gdańsku jedna z przyjaciółek zamówiła mszę jeszcze za jego zdrowie, żeby wszystko było dobrze, i oni się dowiedzieli o tym, że Aluś zmarł, będąc właśnie tam. Wielu moich bliskich dowiedziało się, będąc właśnie tam. I moja przyjaciółka była na tej mszy z 4-miesięcznym dzieckiem. I ona mówiła o tym, że poczuła się tak winna, że pojawiła się tam z maleństwem, że moja mama, która właśnie straciła swojego wnuczka, podeszła do tej mojej przyjaciółki i spojrzała na jej synka i ona poczuła, że popełniła jakiś błąd, że popełniła jakąś krzywdę osobom tam zgromadzonym. Więc myślę, że to może być w ludziach, że właśnie jakieś poczucie winy za własne szczęście też się prawdopodobnie może uruchamiać, ale też poczucie, że chce się chronić te osoby, które cierpią z powodu właśnie straty, w tym przypadku maleńkiego dziecka, przed tym widokiem maleńkiego dziecka. Bardzo różne słyszałam odczucia, właśnie opinie, jeżeli chodzi o doświadczenia właśnie rodziców. Czy było im trudno, czy nie było im trudno właśnie być w otoczeniu dzieci. Doświadczenie jednej z moich bardzo bliskich osób było takie, że właśnie wzięcie w ramiona maleńkiego dziecka dało jej... jakoś otworzyło ją właśnie na to swoje przeżywanie i też poczuła tak, jakby to właśnie Aluś spojrzał tymi maleńkimi oczkami prosto w jej oczy. Pomimo, że chciała tego uniknąć, nie chciała wziąć tego dziecka na ręce, ale zostało jej podane tak nagle po prostu z prośbą o przytrzymanie i że był to dla niej jakiś taki moment zwrotny. Więc może być bardzo, bardzo różnie, ale po prostu też te potrzeby chyba, jak pewnie będziemy wracać wielokrotnie do tego podczas rozmowy, warto, żeby rodzice sami decydowali o tym, czego potrzebują. Nie narażali się na to, jeżeli czują, że to dla nich za dużo, ale też nie odbierali sobie bliskości z tymi osobami, które mają maleńkie dzieci i z tymi dziećmi, jeżeli czują, że to jest dla nich dobre.
1: Ale to co robimy? Pytamy, bo ja sobie wyobrażam, że tu jednej z moich przyjaciółek umiera dziecko, a tu druga organizuje baby shower. I teraz myślę, że jak poczuje się kobieta, którą wykluczamy z towarzystwa, to widać, prawda? W sensie widać, że człowiek zaczyna być omijany dla własnego dobra, ale może właśnie on wcale nie chce być omijany. Czy my pytamy o to wprost?
2: Ja zawsze jestem za taką szczerością i prawdą i jeszcze zatrzymując się przy tym słowie wykluczenie, bo ono ma taką konotację czegoś złego, prawda? Natomiast intencja tego wykluczenia
1: jest troska.
2: Jest troska, prawda? Tam nie ma złośliwości. Natomiast tak jak powiedziałam, zawsze jestem za tym, aby być w szczerości i w prawdzie i myślę sobie, że my często słyszymy z Aliną też takie pytania, co robić, jak pytać w kontekście, podajcie nam konkretne zdanie, jak je sformułować.
1: Podajecie, jakie zdanie wolno mówić, to jest konkret.
2: A tak naprawdę to nie chodzi nawet o to jedno zdanie, jak sformułować, tylko też o otoczkę tego zdania. Czyli wyobrażam sobie, że będąc tą kobietą, tą mamą, która ma teraz baby shower i czuję jakiś dyskomfort, bo nie wiem, jak zareaguje moja przyjaciółka, która właśnie straciła dziecko, ja mogę o tym dokładnie powiedzieć. Mogę powiedzieć, przepraszam, Alina, posłużę się tobą. Alina, wiesz, no, ja chciałabym, żebyś była, bo jesteś dla mnie ważna, ale jednocześnie czuję jakiś dyskomfort i martwię się, jakie to będzie dla ciebie.
1: Czyli mówimy to, co myślimy. Czyli jesteśmy prawdziwi.
2: Jak jesteśmy ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami i o nich opowiadamy, to jesteśmy prawdziwi. A jak jesteśmy w prawdzie, to jesteśmy w bliskości. A bliskość nie rani.
1: Pani Alino, a dzieli pani czas w swoim życiu na przed ciążą i po ciąży, przed stratą, po stracie, to nie wiem, gdzie ten podział jest, ale czy on jest?
4: Jest na pewno. Ja tak czasami sobie mówię w głowie przed naszą erą, że to jest taka właśnie nowa nasza era, która nastąpiła po tych narodzinach i po stracie Alusia. Myślę, że my się mocno zmieniliśmy, tak tylko może to być zaskakujące, ale ja czuję, że na lepsze. Zmieniliśmy się trochę towarzysko w takim znaczeniu, że mamy inne potrzeby, przynajmniej zwłaszcza na początku, przez większość tego początkowego czasu. Trudno nam było być rzeczywiście w tłumach, podczas większych imprez, tam gdzie było głośno, tam gdzie było bardzo radośnie. No po prostu bardzo nie przystawaliśmy do tego, więc ja nie zmuszałam się zdecydowanie do takich spotkań, gdzie czułam, że mnie to przerośnie. Bardzo się zintrowertyzowaliśmy oboje i nam to służy. My lubimy być tacy właśnie bardziej do środka niż na zewnątrz. Teraz na pewno już wyrównało się to trochę zupełnie inaczej w tym życiu towarzyskim istniejemy, ale to była taka duża różnica. Też zauważyliśmy, że my zazwyczaj byliśmy tymi liderami spotkania, nazwałabym to, czyli zagadywaliśmy, staraliśmy się, żeby ta rozmowa była, żeby było zabawnie. Pozwoliliśmy sobie na to, żeby nie być tymi osobami. To też było nowe dla nas doświadczenie takiego właśnie bycia uczestnikiem spotkania, a nie zawsze próby gospodarzenia nawet nie u siebie. Natomiast na pewno to, co się zmieniło, to poziom empatii względem innych osób. Też mój mąż o tym mówi wprost, że on zupełnie inaczej potrafi pomagać innym, swoim bliskim w trudnych sytuacjach, że to było tak naprawdę pierwsze duże cierpienie, którego on w życiu doświadczył. I ono tak otworzyło mu oczy, a jednocześnie postawiło go w takiej pozycji, bo mam wrażenie, że kiedy my jesteśmy, kiedy mamy takie dobre, spokojne, bezpieczne życie, niektórym osobom, które właśnie cierpią i zmagają się z czymś, może być trudno przyjmować współczucie od nas, jako że nie mamy tego...
1: Co wy wiecie, prawda?
4: Trochę tak w tym właśnie kluczu, co wy wiecie. Natomiast ten, kto doświadczył cierpienia, jest jakoś bliżej właśnie tej innej osoby cierpiącej, nawet jeżeli cierpienie wynika z czegoś zupełnie innego, więc jest więcej empatii. Ja na pewno zauważyłam to, że kiedyś bardzo automatycznie oceniałam pewne sytuacje, oceniałam pewne zachowania i chyba po naszym wyjeździe takim, gdzie byliśmy 7 miesięcy po stracie, i zdałam sobie sprawę, że wszyscy ludzie, z którymi my wchodzimy w interakcję, widzą młodą parę, która wyjechała na wakacje, która chodzi po górach, siedzi w fajnych restauracjach i nie mogą mieć pojęcia, z czym my się zmagamy, i bardzo mocno mi to otworzyło oczy na to, że kto mnie nie mija, ten prawdopodobnie niesie w sobie jakiś ciężar, no bo nie ukrywajmy, że w życiu prędzej czy później coś ciężkiego nam się zazwyczaj przydarza, i to też mnie strasznie uwrażliwiło właśnie na innych ludzi. Szczególnie właśnie szukam zawsze takiego usprawiedliwienia, jeżeli widzę jakąś dziwność, jakąś złość, jakieś złe, krzywdzące innych wybory, to widzę w tym człowieku jakieś cierpienie, i chyba jest to też taką wyraźną zmianą. No i wszystko, co wydarza się w naszym życiu od tego czasu, okruszki, które są ogromną częścią właśnie tej nowej ery i czymś dla mnie absolutnie niezwykłym, nie tylko samo wydanie książki, właśnie to, że znalazło się tych 26 rodziców i że, jak to ładnie niedawno określiła koleżanka Magda, że z okruszków rośnie chleb. Rzeczywiście to obserwujemy i Jest to zdecydowanie taki wyznacznik też tej naszej nowej ery.
1: Proszę Państwa, jak doszło do tego, że ta książka powstała, że Panie poczuły, że jest ona potrzebna, bo jest, to do tego, ale też do przeżywania żałoby, do tego, czy są jakieś ramy, powinniśmy pilnować, żeby nasi bliscy w końcu z tej żałoby wyszli, bo ile można, czy tutaj żadne zasady nie obowiązują. To do tego wracamy po muzycznej przerwie i po wiadomościach.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Lato. Z nutą.
1: Reklama.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Let's go, girls.

0: Radio Plus Redo.
1: Spłonęło auto obrońców zwierząt na Podhalu. W tle awantura o konie na trasie do Morskiego Oka. Łomża po wichurach, strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Zakończyły się zdjęcia do kultowego serialu Rancho. Byliśmy na miejscu. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. W tle jest spór o konie wożące turystów do Morskiego Oka. Auto spłonęło przy pensjonacie w Leśnicy na Podhalu, a sprawę bada policja. O szczegółach Łukasz Bobek.
2: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2:00 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 złotych. Działacze DIOZ-u od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego słownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
1: Policja na razie nie informuje, co było przyczyną pożaru auta. Dwie osoby zginęły, a 5 zostało rannych na Pomorzu na trasie pomiędzy Tyczewem a Gniewem. Zderzyły się 2 samochody. Policja zatrzymała jednego z kierowców.
3: Po dojeździe na miejsce 4 zastępów stwierdzono, że jeden z 2 samochodów po uderzeniu rozerwał się na pół, więc było to dość silne uderzenie. Na miejscu jednym pojazdem, który skręcał z drogi krajowej, który podporządkowano, podróżowały 3 osoby, z czego 2 mężczyzn właśnie poniosło śmierć na miejscu.
1: Mówił Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Szczegóły i okoliczności tego wypadku będzie teraz wyjaśniać policja. Za nami sobota z bardzo silnym wiatrem. Ponownie strażacy mieli ręce pełne pracy. W Łomży odnotowano 50 interwencji, mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
4: W Bronowie, gdzie konary drzew spadły na budynek gospodarczy, prawdopodobnie to jakaś stajnia. No i drugie, w wyniku przewalonego drzewa na trasie do jeziorka samochód uderzył w te drzewo.
1: Niektórzy strażacy zostali nawet ściągnięci z urlopów. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyły się zdjęcia do kultowego serialu Rancho. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. 11 sezon serialu kręcono przez 41 dni, a podczas ostatniego dnia zdjęciowego z reżyserem Wojciechem Adamczykiem rozmawiała Ela Piotrowska.
5: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
6: Naprawdę koniec?
7: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota, no.
6: Ale oczy ci się zaszkliły.
7: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
8: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
7: Będziesz mógł się pobawić.
8: Wzruszający jest.
7: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
6: Co dałeś panu Danielowi?
7: Paskow bojski z nabojami i z koltem.
1: Emisję 11 sezonu serialu zaplanowano w grudniu.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, no właśnie, czy o śmierci, czy bardziej o życiu, o tym, że przychodzi nowa era, a że ostatecznie w tym wszystkim jest też nadzieja. Moimi gośćmi są pomysłodawczyni i współautorki Okruszków, książki, w której znajdą Państwo 26 historii spisanych przez rodziców po stracie dziecka. No właśnie, historii miłości, historii rodzicielstwa. Alina Wojsław, Magdalena Mikulska. Tak sobie myślę, że my żałobę kojarzymy z tym, że przez rok trzeba chodzić na czarno. Jak ktoś się wyłamie, to nie wiadomo dlaczego, czy już tak, i te stereotypy z nami są. Ja pamiętam, jak pewna pani psycholog po katastrofie smoleńskiej powiedziała, że w tym roku żałoba dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej trwa więcej niż rok, bo święta były inaczej i jakby te wszystkie rytuały muszą się odbyć bez tych osób. Ale to przecież tak nie jest. Przecież przychodzą kolejne święta Bożego Narodzenia, prawdopodobnie najsmutniejszy okres w życiu wielu ludzi, bo świat każe się cieszyć. Radość z narodzonego Jezusa nie jest tą radością, którą mamy w konsumpcyjnym świecie, no a nam serce znowu wyrywa. Przychodzi kolejna data urodzin, przychodzą kolejne smaki, kolejne zapachy. I to wcale nie jest tak, że po roku myśmy to wszystko przeszli, przeżyli i no to koniec żałoby. To można przeciąć jakąś wstęgę. Jak to z tą żałobą jest?
2: Z tą żałobą to jest różnie. I na tym polega jej cały trud chyba zrozumienia i próby ubrania w jakiś podręcznik. Że ona jest taka niepodręcznikowa, jest taka bezramowa. Jest bardzo indywidualna, tak jak my jesteśmy indywidualni i tak jak indywidualna była relacja z osobą, którą tracimy. I tak naprawdę żałoba jest odpowiedzią na tę relację. Gdy nie mamy z kimś relacji w znaczeniu takim, nawet nie, że ta relacja jest trudna, tylko po prostu nic nas z nikim nie łączy, to nie przeżywamy po tej osobie żałoby. Osoby, której nie znamy bezpośrednio, a którą tracimy, również możemy cierpieć. Przykładem była śmierć Jana Pawła II, którego wielu nie znało osobiście, a cierpiało po jego śmierci, czy jakichś gwiazd popkultury, prawda? Czyli osób, które jakieś wywarły znaczenie w naszym życiu i możemy przeżywać żałobę. Możemy przeżywać żałobę po osobach, które nie są z naszej rodziny. Moją żałobą, ja długo pracowałam z księdzem Janem Kaczkowskim i po jego śmierci w długim czasie byłam właśnie takiej wewnętrznej własnej rozpaczy, mimo że to był mój szef. Miałam żałobę po szefie. Nie, powiedziała pani redaktor o tym roku, ja się uśmiechnęłam, bo gdybyśmy zajrzały do podręczników dobrych manier, to on jest jeszcze bardziej skomplikowany. Po rodzicach nosi się żałobę pół roku na przykład.
1: A matko, mamy saborny w sprawie żałoby?
2: Tak, po innych krewnych 3 miesiące, na szaro, na granatowo, tam są bardzo jakieś takie restrykcyjne rzeczy i jak bardzo one narzucają taką powinność i trudność. Tym bardziej, że ja wrócę do tego, że żałoba jest procesem i może być tak, że na początku po stracie wcale nie jest najbardziej i najgłębiej przeżywana. Wtedy uruchamia się wiele mechanizmów obronnych. Pojawia się mechanizm niedowierzania, wyparcia. Niby wiem tak logicznie na głowę, że to się wydarzyło, ale jednak trochę to jest jakby nieprawda. Tak jakby za chwilę miało się wszystko odmienić, jakby to był zły sen, albo moja bliska osoba zaraz wróci z jakiegoś wyjazdu. Sporo pracowałam też z kobietami, które były żonami marynarzy w tych czasach, kiedy rejsy trwały 9 miesięcy. U nich żałoba zaczynała się prawie po 9 miesiącach, kiedy dochodziło do tego, że ten mąż jednak nie wrócił z tego rejsu, prawda? Czyli taki ten mechanizm obronny w momencie, kiedy pęka, to mamy jakiś najtrudniejszy moment przeżywania straty. Jest to różnie u różnych osób. Z mojej obserwacji wynika, że są to takie 3-4 miesiące po stracie i znowu to jest trudne, bo dla otoczenia 3-4 miesiące to jest bardzo długo. Z reguły zmienia się pora roku. Jakby jesteśmy już dalej w kalendarzu, nie płakałaś i zaczynasz płakać, tak sobie świetnie radziłeś, a teraz sobie nie radzisz.
1: Cofasz się, tak?
2: Cofasz się, jest coś złego się z tobą dzieje. Wszelkie pomysły na wsparcie psychologiczne przychodzą nam w momencie śmierci. żeby zaoferować.
1: Objęci opieką psychologa i po tym objęciu kończymy.
2: Tak, tak. W momencie kryzysu, prawda, to jest interwencja kryzysowa, to nie jest praca z żałobą, to jest równie ważne, potrzebne dla niektórych osób, nie dla wszystkich. Tak samo nie każdy musi pracować z psychologiem, przeżywając żałobę. Żałoba jest naturalnym stanem, nie jest patologią. Jest naturalną reakcją na stratę.
1: Czyli mówiąc tak wprost, żałoby się nie leczy?
2: Nie.
1: Jest w waszej książce takie zdanie, ono jest w jakiś sposób, odnosi się do tego, co śpiewała Anna Jantar, że za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Strasznie nie lubiłam tego tekstu jako dziecko. Płacenie za miłość mi strasznie nie pasowało. A u was w książce jest zdanie, żałoba jest ceną, jaką ponosimy za miłość. I to jest to. To zmienia w ogóle myślenie o tej żałobie. No, jeśli kochałem, to przeżywam żałobę. Jeśli kochałem niesamowicie mocno i to ta żałoba ze mną będzie. To zdanie w ogóle pokazuje nam, czym żałoba jest. Jak dla mnie to jest piękna definicja, taka,
2: natomiast
1: która tłumaczy.
2: Natomiast tam się kryje też pułapka. W tym przekonaniu pułapką może być to, że jeżeli ja przestanę przeżywać ból i żałobę, to znaczy, że przestaję kochać. A to nie jest prawda.
1: Że sobie pozwolę w ogóle na szczęście, tak?
2: Tak, tak. Jeżeli mówimy o procesie żałoby, to ja z mojej perspektywy psychologicznej rozumiem, że proces przeżywania żałoby to jest ten proces, kiedy ja uczę się żyć bez fizycznej obecności mojej bliskiej osoby, uczę się redefiniować tę moją miłość i relację z tej fizycznej na tą niefizyczną. I nie chodzi o to, żeby całe życie pielęgnować ból, tylko o to, żeby dostrzec, że ta relacja utracona w sposób fizyczny, ona jest taką kulą, która z jednej strony jest właśnie tym bólem, tęsknotą i tym, co jest takie ciemne, a z drugiej strony ma miłość i wdzięczność i jest takie jasne. I ta kula będzie się przewracać. Czasami będzie ból na wierzchu, czasami miłość na wierzchu. Natomiast ten proces żałoby jest po to, żeby doświadczyć jednego i drugiego i uczyć się tego, że ja nie potrzebuję bólu do budowania mojej dalszej relacji z moją bliską osobą, której fizycznie już nie ma.
1: Pani Alino, ma Pani doświadczenie własnej żałoby i te pozostałych 25 historii w książce zaskoczyło Panią? Jak różnie może u ludzi wyglądać reakcja, ta żałoba?
3: Nie wiem, czy zaskoczyło. Chyba takie pierwsze zetknięcie właśnie z tymi innymi doświadczeniami miałam podczas terapii grupowej organizowanej przez Holistyczne Centrum Wsparcia po stracie Emocja, w którym Magda była wówczas, właśnie prowadziła te grupy wsparcia.
2: I który jest partnerem.
3: Który jest partnerem też naszego projektu.
1: To holistyczne, to słowo, to jest chyba to słowo, o którym dużo powinniśmy mówić w takich sprawach, prawda?
3: Tak, takie bardzo wszechogarniające, czy bardzo kompleksowe.
2: Tak, przepraszam, wejdę Ci w zdanie, ponieważ żałoba dotyka każdego aspektu naszego życia i naszego funkcjonowania. To nie są tylko emocje.
3: Więc nie wiem, czy zaskoczyło mnie to, że tak różnie można przeżywać. To, co mnie zaskoczyło, to jak wiele zetknięcie z tym różnym przeżywaniem może mi dać. Jak bardzo mogę odnajdować się w tych innych historiach, w tych innych doświadczeniach. Jak to, że ktoś ubiera swoje emocje w określone słowa i być może ja miałam trudność z tym, żeby ubrać te moje i ktoś właśnie w tym momencie pomógł. I na pewno też dzielenie się swoją opowieścią, swoimi emocjami i dostrzeganie, że to komuś przynosi ulgę, tak samo komuś to układa pewne emocje w głowie, nie obciąża właśnie, nie daje poczucia winy we mnie, że ktoś teraz poniesie te moje emocje dalej. Zaskoczyło mnie, jak bardzo głęboko rodzice opowiadali właśnie o tym swoim doświadczeniu, jaką taką introspekcję, której się może nie spodziewam tak po każdym człowieku spotkanym na ulicy, a były to zupełnie przypadkowe dla mnie osoby. I zaskoczyło mnie, z z jaką właśnie miłością i czułością rodzice mówią o tych swoich dzieciach właśnie bez względu na długość ich życia. Zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie, bo myślałam, czy może tylko ja tak mam, że do mnie zaczyna przychodzić coraz więcej tego zakochania w tym moim dziecku i być może grupa wsparcia to nie jest miejsce na mówienie o tym, a okazuje się, że tam tak bardzo były te dwie części i obie te części były tak samo ważne, właśnie to przeżywanie ogromnego cierpienia, ogromnego rozsypania życia i duszy i serca na kawałeczki, a jednocześnie taka wdzięczność, taka chęć mówienia o tym dziecku, duma z tego, że to dziecko było, jakie było, bo rodzic od samego początku widzi swoje dziecko jako jakieś, że my już widzimy jakieś podobieństwa, jakieś zachowania, jakieś cechy charakteru i to od początku mam na myśli już od życia prenatalnego, że po tym, w jaki sposób dziecko się rusza, jak często się rusza, ma jakieś czkawki, jakieś zachowania, jakąś piąteczkę tam przybija przez brzuch, że już tam rodzic widzi jakieś takie cechy i sobie to dziecko w jakiś sposób wyobraża i się z nim zaprzyjaźnia. I to było dla mnie niezwykłe doświadczenie i też doświadczenie inspirujące myśl o kruszkach właśnie. Widziałam, że ja sama początkowo na hasło terapia grupowa zareagowałam sceptyzmem, takim może nawet takim uśmieszkiem, że co, będziemy siedzieć w kółku i mówić o emocjach. No i rzeczywiście.
1: I to było dobre.
3: W kółku online'owym, co prawda, i właśnie siedzieliśmy, mówiliśmy o emocjach. I z tego też urodziła się ta myśl, że spotkanie w historiach, czyli to, czym są okruszki, które są spotkaniem właśnie z tymi innymi rodzicami, spotkaniem z tymi dziećmi, jest czymś, co może przynieść ogromną ulgę, poczucie zrozumienia i poczucie tego, że nie jestem sam, nie jestem sama.
1: Bo to, co proszę Państwa, jest takie przejmujące i takie piękne w tej książce, że to nie jest spotkanie tylko z rodzicami, to jest spotkanie z całymi rodzinami i że my stajemy się, zżywamy się z bohaterami tej historii i to nie jest jakaś historia, którą czytamy i ona się smutno kończy. To zupełnie nie tak. Zegar radiowy jest nieubłagany. Proszę Państwa, musimy posłuchać muzyki, ale wracamy już za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, dalej masz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Redo. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Ze mną w studiu Alina Wojsław i Magdalena Mikulska i książka Okruszki i te 26 historii, ale do tych historii dołączony jest po pierwsze słowniczek, czego mówić nie wolno. To jest takie właśnie, czego na pewno nie wolno mówić, ale jest też... To jest taki rozdział o żałobie, który myślę, że jest bardzo ważny wtedy, kiedy wśród nas są osoby, a tego, to co powiedziała pani Alina, nigdy nie wiemy, kto co niesie, żebyśmy więcej zrozumieli. Pani Magdaleno, ja po tym, co powiedziała pani Alina, chcę zapytać, czy to jest tak, że ta miłość w nas rośnie? Dziecka nie ma fizycznie, jest po pogrzebie, ale my wzrastamy jako rodzice i ta miłość też wzrasta, to się nie skończyło. Bo to, co pani Alina mówi, że tej miłości jest coraz więcej, więc my cały czas jako rodzice z każdym dniem jesteśmy o jeden dzień dłużej rodzicami i rośniemy w tej miłości.
2: To prawda, w Mistrzu i Małgorzacie jest takie zdanie, śmierć niczego nie kończy, tylko zmienia. I ja sobie tak lubię myśleć właśnie o tej miłości, że śmierć na pewno nie kończy miłości, ale na pewno ją zmienia. Ta miłość nie może być pielęgnowana właśnie w taki fizyczny sposób. Nie mogę dziecka przytulić, nie mogę wziąć w ramiona, zmienić pieluszki, nakarmić, ale mogę ją pielęgnować w kontekście relacji z moim dzieckiem. To, co powiedziałam wcześniej, takiego dbania o istnienie w rodzinie. I na pewno tak jest, że ta miłość jakoś się potęguje. To chyba jest takie naturalne, że miłość, którą mamy, ona siłą rzeczy się rozrasta, nie da rady jej zatrzymać. I tak jak pani redaktor powiedziała, rodzice stają się rodzicami każdego dnia dłużej, ale dziadkowie stają się dziadkami, babcie babciami, rodzeństwo staje się rodzeństwem o dzień dłużej. Tam jest cały system, który traci tego maluszka, a tak często zapominamy o tych innych, którzy przeżywają żałobę. Natomiast jeżeli myślimy sobie o przeżywaniu żałoby, to często ją formułujemy w kontekście, i tak ona też jakoś wybrzmiewa chyba w dzisiejszej rozmowie, utraty fizyczności, czyli utraty życia fizycznego i zatrzymania się nad tym. Natomiast ja rozumiem zwłaszcza żałobę po śmierci dziecka jako utratę czegoś szerzej. To jest też strata właśnie tych dni, które mijają i w których moje dziecko miało rosnąć, miało mieć teraz 3 lata, 5, pójść do przedszkola, pójść do szkoły, zdawać maturę, wybierać studia, czy miałam teraz z córeczką kupować suknię ślubną. I te dzieci w świadomości rodzin rosną. One też, często rodzice mówią, że jak myślą sobie o swoich dzieciach, to one wcale nie są tymi maluszkami, których trzymali w rękach, kiedy umierały, tylko one jakoś inaczej wyglądają, są jakby starsze w tych wyobrażeniach, więc te dzieci rosną razem z rodziną, która rośnie, a jednocześnie doznaję tak dużej straty, bo nie nauczę mojego dziecka jeździć na rowerku. I to jest moja strata. Nie pójdę, nie wybiorę tej sukni ślubnej. I to jest moja strata. Nie będę mogła się zastanawiać nad szkołą, jaką wybrać dla mojego synka. I to jest moja strata. Czyli ta żałoba obejmuje nie tylko przeszłość, którą utraciłam, że już nie mam w rękach mojego dziecka, ale też całą przyszłość, której nie będzie. I wszystkie moje wyobrażenia o mnie jako o mamie, czy tacie, czy babci, czy dziadku, tego, czego nie doświadczę w moim życiu z tym dzieckiem. Mogę to doświadczać być może z innymi dziećmi, ale z tym nie doświadczę.
1: My o ludziach, którzy stracili kogoś bliskiego, znaczy to, że to już kolejny raz w tej audycji wybrzmiewa, że my nie mamy słowa w języku polskim na rodziców, którzy stracili dziecko. Tak. W ogóle język kształtuje świadomość, to nie jest przeoczenie, to pokazuje naszą jakąś mentalność, która jeszcze gdzieś dużo mamy do zrobienia, ale często mówimy wdowa, wdowiec, ta, której umarło dziecko, ten, któremu umarło dziecko. A tak sobie myślę, rodzice, którym nawet umarło dziecko, to są rodzice, prawda?
2: Tak.
1: Jak my powinniśmy mówić, myśleć? Bo język kształtuje. Oczywiście, że łatwo jest powiedzieć, ta, co jeździ czerwonym samochodem, ta, której zmarło dziecko. To jest proste, tylko jakby ono też w naszej głowie układa tę osobę. Jak my powinniśmy mówić? Może to jest taka podstawa, w której powinniśmy zacząć?
2: To prawda, nie ma w języku polskim sformułowania na rodziców tracących dzieci. I Ja myślę bardzo podobnie jak pani redaktor, że język kształtuje naszą rzeczywistość i to nie jest przeoczenie, że tego języka nie ma. My nie chcemy widzieć tej rzeczywistości.
1: Takiego tematu nie ma. Skoro nie ma słowa, nie ma. To znaczy, że my... Są ludzie, jakby koniec, tak. Skończony temat. Co się kiedyś u nich wydarzyło, to się wydarzyło.
2: My z Aliną trochę przekornie mamy takie powiedzenie o okruszkach, że też chciałybyśmy, aby ta książka nie powstała. Bo chciałybyśmy, żeby dzieci nie umierały, ale rzeczywistość jest inna i chcemy zauważać tych rodziców po stracie, chcemy zauważać rodziny, całe rodziny po stracie, ale też i te dzieci uważniać, które zostały utracone. Natomiast jeżeli miałabym znaleźć teraz słowo, to tego nie znajdę, ale pytanie pani redaktor nasunęło mi jeszcze taką myśl, że sami rodzice zastanawiają się, czy mogą się nazywać rodzicami i czy mają dzieci. Na pytanie w towarzystwie, to co Alina powiedziała, że ludzie widzą młode małżeństwo i na pytanie, czy macie dzieci, jak odpowiedzieć? Często jest to dylemat dla rodziców, czy...
1: Sparaliżować rozmówcę i powiedzieć prawdę, bo to jest
2: właśnie.
1: Chyba też tak.
2: I to jest ten lęk, który my nosimy o tą drugą stronę, że kiedy ja powiem coś, co jest tak społecznie trudne, to że ta druga osoba sobie z tym nie poradzi.
1: Ale przecież to jest straszne, bo w rozmowach nawet... To jest normalne, że kobieta mówi, że jest wdową, że jej mąż nie żyje na przykład, prawda?
2: Tak.
1: Że moi rodzice już nie żyją. Mówimy takie zdania. Pani Alino, chciałaby pani, żeby to było naturalne, że ktoś pyta, a co robicie, albo a dzieci macie? I wtedy pani normalnie odpowiada i ktoś to przyjmuje?
3: Wydaje mi się, że trudność z tym jest może taka, że ktoś tak przeciętnie wdowcem czy wdową zostaje w zaawansowanym wieku, tak się to kojarzy przynajmniej, tak samo rodziców traci się w zaawansowanym wieku, więc może stąd jest większa łatwość powiedzenia właśnie jestem wdowcem, jestem wdową, czy moi rodzice już nie żyją, bo bardziej wpisuje się to w jakiś porządek świata.
1: No tak, natomiast to, że nasze dzieci nie żyją, nigdy nie jest w porządku świata.
3: Tak,
1: że to zawsze jest...
3: że to się wyłamuje i czy ja chciałabym, żeby to było takie zwyczajne.
1: Może niezwyczajne, tylko żeby to można było powiedzieć, bo znaczy te wszystkie rzeczy, one nigdy nie są zwyczajne. Tylko chodzi mi o to, że mam wrażenie, że rodzice, którzy tracą swoje dzieci, mówiąc o tym, bardziej myślą o tym, jak to zostanie odebrane, w sensie, co zrobią rozmówcy, niż o tym, czy sami naprawdę chcą to powiedzieć.
3: No to myślę, że to jest po naszej stronie właśnie tak naprawdę, nie po stronie społeczeństwa tak mocno, bo tak myślę, dlatego tak niejednoznacznie odpowiadam, bo myślę, że zachowanie po drugiej stronie, które będzie właśnie takie, że będzie tam jakaś niezręczność, że będzie tam jakaś cisza, że będzie nieumiejętność dania jakiejś sensownej odpowiedzi czy poprowadzenia dalej tematu, to też w jakimś sensie pokazuje rangę tego, co właśnie powiedziałam, że ludziom odbiera mowę. W jakimś sensie też pokazuje mi, rzeczywiście przeżyłaś coś wielkiego i coś strasznie trudnego, więc nie mam takiego żalu do siebie, jeżeli rzeczywiście kogoś ta moja odpowiedź no zawiąże mu usta, czy sprawi, że ta osoba powie coś właśnie niezręcznego. Już chyba jestem też na takim etapie, że chętnie mówię o tym, na przykład jeżeli ta reakcja jest jakaś bolesna, czy jakaś taka właśnie, to mówię o tym, wiesz, no tak, być może będziemy mieli jeszcze dzieci, natomiast no, straciłam to konkretne dziecko, że tak uwrażliwiam też na to, jeżeli jest taka sytuacja. Bardziej myślę, że ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, co chcemy powiedzieć i też, że nie musimy mieć takiej jednej wersji na każdą rozmowę, bo w zależności od tego, z kim rozmawiamy, czasem będziemy gotowi to powiedzieć, a czasem kogoś nie chcemy wpuszczać, bo to jest wielka intymność. Ta historia to jest coś niezwykle ważnego i myślę, że jak z każdą intymną strefą naszego życia, nie z każdym po prostu chcemy o tym rozmawiać, więc ja odpowiadam bardzo różnie. I nie czuję się w tym niespójna, nie czuję nigdy, że zdradzam moje dzieci, jeżeli mówię dzieci, bo jestem również po dwóch poronieniach, więc Aluś nie jest moim jedynym dzieckiem. Nie mam poczucia, że zdradzam, czy że ignoruję, czy wycinam z rzeczywistości, tylko po prostu chronię je czasami przed no, przed wypuszczeniem w takim środowisku.
1: No, z tymi ludźmi nie jesteśmy na tyle blisko, żeby nam opowiadać o naszych najbliższych, prawda?
3: Takie nie są. Na przykład jestem gdzieś w miejscu, gdzie nie chcę otwierać tej rozmowy. I po prostu w tym momencie odpowiadam, że nie. Albo mówię, że to skomplikowane, uśmiecham się i zmieniam temat. Czuję, że to jest po mojej stronie, co ja chcę z tym zrobić i że ważne jest to, żebyśmy my jako rodzice po stracie właśnie wiedzieli. Pamiętam, że jeszcze w szpitalu powiedzieli nam, przygotujcie sobie taki one-liner. Co chcecie odpowiadać, przynajmniej na ten pierwszy czas przetrwania, żeby wasz mózg nie wchodził na jakieś niesamowite obroty, próbując zdecydować, co chcecie odpowiedzieć. Nigdy nie przygotowałam tego one-linera i nadal odpowiadam tak, jak akurat czuję, ale dając sobie taką chwilkę na to, na tę decyzję właśnie, co chcę z tym pytaniem zrobić.
1: Poza tym, że to jest pewnie droga do przejścia, żeby tak to mieć poukładane i mieć pewność, że ja mam prawo i to jest jedna sprawa, ale tutaj wybrzmiało też to, że to zakłopotanie po drugiej stronie, że to zmieszanie, to jest też taki sygnał, że to jest coś wielkiego. A my się często boimy właśnie, że nie będziemy potrafili zatamować cudzych łez, albo że powiemy coś, co może nie będzie idealnym odpowiedzią na, a to właśnie pokazuje nasz jakiś szacunek, nasz zrozumienie kalibru sprawy.
2: Poza łzami chyba boimy się też ciszy. Cisza jest czymś strasznym. Jeżeli zapadnie, to jakoś tak próbujemy...
1: Zawsze ktoś się znajdzie, kto ją tam, prawda?
2: Nie wytrzyma tego napięcia, ciśnienia. Natomiast ta cisza jest niezwykle ważna. W ciszy zadziewa się bardzo dużo i właśnie czasem cisza mówi więcej niż słowo.
1: To ja mam pytanie. Są takie pytania typowe, które zadaje się przy każdej książce i każdym filmie. I one fajnie brzmią przy takich właśnie, prawda, bajeczka dla dzieci, kryminał, a dla kogo jest ta książka, prawda? I wtedy, prawda, o każdej książce, kiedy jest mała książka, to jest pytanie, które można zadać przy filmie, książce i tak dalej. No i teraz są wasze okruszki. No i to jest smutna książka. W sensie takim, ona daje nadzieję, ona jest piękna, ale przy niej się płacze. To jest książka, w której my nie przechodzimy obojętnie obok tych historii. To nie jest tak, że teraz ja sobie przeczytam 26 historii, coś tam sobie z nich wyciągnę, będę coś wiedzieć o żałobie, tylko one we mnie zostają. Ja sobie tych rodziców i te dzieci wyobrażam. I to, co tam musiało się dziać w tym człowieku. No i ciężko. To nie jest książka, którą dajemy pod choinkę. To nie jest książka, którą dajemy świeżo upieczonej mamie. Ja mam poczucie, że to jest niesamowicie potrzebna książka, ale z myślą o kim tworzyłyście panie tę książkę?
3: Ja powiem tak, że oczywiście miałyśmy to wstępne założenie, natomiast my się też uczymy, dla kogo są okruszki, teraz kiedy one już
1: rozsypały
3: się po świecie i my dostajemy informacje zwrotne od tak bardzo różnych osób, również osób, które właśnie nie mają doświadczenia straty, więc oczywiście w pierwszej kolejności myślałyśmy o rodzicach, którzy są w tym oczekiwaniu straty, że wiedzą, że ich dziecko jest śmiertelnie chore i że prawdopodobnie być może nie dożyje nawet do narodzin, albo umrze niedługo później. Dla tych rodziców, którzy tej straty doświadczyli. To jest taki, powiedzmy, najbardziej intuicyjny, naturalny odbiorca.
1: Ale domyślam się, że właśnie książka poszła dużo szerzej, że to wcale...

0: odnajdowaniu ukojenia. Natomiast tak jak właśnie te wydarzenia w życiu, one mają te dwie części, tak jak mówiłam o tej terapii grupowej, jak tam to odkrywaliśmy, tak ta książka też zawiera te dwie części i trzeba być gotowym również na tę część trudną. I we wstępie piszemy o tym, żeby siebie obserwować, żeby bardzo uważnie do siebie podejść, żeby nie łyknąć tej książki w całości za jednym razem, a przynajmniej, żeby właśnie śledzić, co ona ze mną robi i kiedy potrzebuję przystanku, to robię ten przystanek. Czasami być może okaże się, że sięgnęłam w niewłaściwym dla siebie momencie i można ją wtedy odłożyć i wrócić w lepszym momencie. Można też nie wrócić, jeżeli taka będzie potrzeba. Okruszki są chyba dla każdego, kto chce poznać tę rzeczywistość z pierwszej ręki, ale też myślę, że dowiedzieć się, co kryje się za ścianą cierpienia. Ja właśnie odnośnie jeszcze tej nowej ery myślę, że jednym z takich najważniejszych wniosków było takie docenienie przemieniającej mocy miłości i cierpienia. Bo znowu tych obu części i odkrycie, że za tą ścianą cierpienia, do której dociera wyobraźnia, czyli kiedy my mówimy, że ktoś stracił dziecko, wyobraźnia sięga tylko do niemożliwego do uniesienia cierpienia. Ale ona nie sięga dalej. A dalej jest jeszcze wiele. Dalej jest skarb, który można odkryć, jeżeli tylko właśnie pozwoli się sobie na przeżycie całej tej historii właśnie takiej, jaka ona jest. No i myślę, że też jeżeli sięgnie się po pomoc, czy to terapeutyczną, czy właśnie wśród bliskich osób, ale wydaje mi się, że przeżycie tego wszystkiego samemu zupełnie jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Jeżeli ktoś chciałby przyjrzeć się swoim priorytetom, przyjrzeć się właśnie swoim emocjom związanym z różnymi rzeczami, z różnymi zmaganiami, bo okruszki są oparte konkretnie o doświadczenie straty dziecka w tym czasie okołoporodowym, ale one są w ogóle o zmaganiu z cierpieniem. A to jest takie bardzo uniwersalne nasze doświadczenie jako ludzi. I myślę, że ktoś, kto zmaga się z innym cierpieniem, też może znaleźć tam dla siebie jakąś nadzieję, jakąś moc, jakiś zasób, z którego będzie mógł skorzystać. No i dla bliskich, na pewno dla bliskich towarzyszących, dla bliskich przeżywających. Tutaj też wspominamy zawsze o kadrach terapeutycznych i kadrach medycznych, które mogą nie być takim naturalnym skojarzeniem, natomiast to są właśnie osoby, które stykają się bezpośrednio z tymi rodzicami, bardzo często w najbardziej gwałtownym momencie tego, kiedy to się wszystko wydarza i myślę, że nie zdają sobie sprawy, może psychologowie pewnie bardziej niż kadry medyczne, z tego, jak mają ogromny wpływ na zwiększenie bądź zmniejszenie traumy tego doświadczenia.
1: Tak, jak zakładając pancerze potrafią dołożyć cierpiącym.
2: Alina powiedziała o wstępie, w którym piszemy o tym, żeby tę książkę dawkować uważnie względem siebie. I wspomniany przeze mnie profesor Dawalen Gałuszko ma jeszcze jedno takie mądre zdanie, że każda prawda i każda trudna informacja w medycynie jest jak lekarstwo. Jeśli podasz jej za mało, nie podziała. Jeśli podasz za dużo, zabije. Przytłoczy. I myślę sobie, że to zdanie można też zastosować do okruszków. Jeśli tylko je przekartkujesz, to nic nie zmienią, nic nie wniosą w twoje życie. Jeśli będziesz je czytać od deski do deski, mają prawo jakoś zasmucić i przytłoczyć, ale jednocześnie jest ten wyraz lekarstwo. I myślę sobie, że jeżeli przez ten pryzmat spojrzymy na okruszki, właśnie połączymy zwłaszcza z tymi medycznymi zawodami, to mamy tam dostęp do takiego bogactwa perspektywy, teraz użyję słowa pacjenta, do którego często nie mamy dostępu, do tej najgłębszego zakątka serca i duszy, gdzie słyszymy o potrzebach, gdzie słyszymy o tym, co jest trudne, gdzie słyszymy o tym, czego było za dużo, co było przekraczające w zachowaniach, w słowach, albo czego było za mało.
0: Ale też o wdzięczności, żeby podkreślić, że tych doświadczeń dobrych,

0: z kadrami medycznymi też jest bardzo
1: też jest
0: dużo.
1: Bardzo
0: i one
1: dużo.
0: Są właśnie tak strasznie znaczące, że mogą przemienić ten sposób, w który ktoś przeżywa te swoje doświadczenia.
1: Dlatego okruszki mogą być takim drogowskazem właśnie dla tych zespołów medycznych i niebywałym doświadczeniem właśnie spotkania się z tą perspektywą osoby przeżywającej bezpośrednio stratę. Ale właśnie okruszki mogą być jak lekarstwo w znaczeniu takim, że one są o wartościach prawdy, miłości, bliskości, takich wartościach bardzo uniwersalnych. Mogą być trochę takim lekarstwem na życie i takie informacje też dostajemy od osób, które w ogóle nie są w stracie żadnej, ale odkrywają takie drogowskazy, co jest w życiu ważne i istotne. I przyznam, że w moim życiu też się tak zadziało pod wpływem okruszków, że jakoś przedefiniowałam swój sposób pracy właśnie, żeby postawić na to, co ważne, na moje dzieci, które są i które mogę przytulić. A są rodzice, którzy nie mogą tego zrobić.
2: Tak, proszę Państwa, ta książka jest drogowskazem. Ja tu się, jak usłyszałam to słowo, to sobie pomyślałam, że ona jest drogowskazem. I jest w niej coś takiego, jak Panie powiedziały, że za dużo tych historii. Ja tak, na przykład jak czytam historie różne wojenne, ich jest kilka, to ja muszę odkładać książkę. A w okruszkach było tyle dobra w tej książce i tyle nadziei, wbrew temu wszystkiemu, co by się mogło wydawać. I z jednej strony to docenienie, że codzienność jest cudem, a z drugiej strony właśnie one uczą wrażliwości na osoby, które są w żałobie, ale po prostu wrażliwości, nieoceniania. Tak mam wrażenie, że otwierają nam w głowie pewne takie klapki, które gdzieś nam tam pozamykały się po drodze życia, albo bo tak się zamyka. I jest rzeczywiście, okruszki i chleb to jest ten kierunek. Czego panią życzyć?
0: Chyba żeby okruszki się dalej niosły i żeby spełniały te misje, do której zostały stworzone, ale też żeby ciągle zaskakiwały nas tym, czego się po nich nawet nie spodziewałyśmy. I to chyba znowu ta metafora dziecka. To tak nam się kojarzy, zawsze się śmiejemy, że jesteśmy mamami okruszków. I to nasze dziecko powoli właśnie wychodzi do świata i zaczyna działać na własną rękę i przychodzi do nas z tą informacją, co się wydarzyło, ta informacja do nas wraca i tak jak dzieci, to czego my jesteśmy w stanie, co jesteśmy w stanie sobie na ich temat wyobrazić, czy może jakie mamy podejrzenia, co osiągną, że dzieci bardzo często zaskakują nas czymś zupełnie innym, więc chyba życzymy sobie dalej tych zaskoczeń, a jednocześnie żeby spływały te informacje zwrotne, jakie spływają na dzień dzisiejszy i żeby trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. To jest takie nasze skromne marzenie.
1: Okruszki powstały z dobrej intencji, miały nieść dobro. Taka była intencja powstania okruszków. Niesamowita ilość osób zaangażowała się w powstanie okruszków w sposób zupełnie bezwarunkowy, w takim bardzo serdecznym, ciepłym, tak, wchodzę w to, wspomogę, pomogę, czy nasza malarka, która stworzyła wszystkie ilustracje, projekt okładki, Ewa Małecka, czy właśnie nasz główny partner Hospicjum Pomoże Dzieciom i Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie Emocja, czy partnerzy medialni, wydawnictwo, które powiedziało, ta książka będzie potrzebna i zrobimy ją ładnie. To było też dla nas ważnym aspektem.
2: To Bratni Zew, proszę Państwa.
1: Bratni Zew, tak. Więc tam przy procesie tworzenia już, jakby, a jeszcze biorąc pod uwagę ilość rodziców, którzy się zaangażowali, podarowali nam, bo takie mamy poczucie, że podarowali nam swoje historie na nasze ręce, jest czymś niezwykle wzruszającym i tam od każdej osoby zaangażowanej w powstawanie okruszków płynęło dobro i to, czego ja bym sobie życzyła, to właśnie to, aby to dobro szło dalej i się dalej rozlewało i okruszki zostały powołane do dobra, więc niech tylko dobro niosą i niech ludzie doświadczają tego.
2: Niech się, proszę Państwa, niesie. Alina Wojsław, Magdalena Mikulska i okruszki. 26 historii spisanych przez rodziców po stracie dziecka. Wbrew temu, co można pomyśleć, historii pełnych dobra, pełnych nadziei i miłości. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Radio Plus. Kościół. wydarzenia, komentarze.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Fałszywy alarm w Zamościu. Mieszkańcy usłyszeli syreny. Tysiące odbiorców na Podlasiu nie ma prądu. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o renowacji zabytkowych organów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa przez pomyłkę o 7 rano usłyszeli syreny. Ćwiczenia systemu ostrzegania były jednak wcześniej zaplanowane. Szczegóły zna nasz reporter Bartek Ważny.
2: W Zamościu usłyszeć można było dzisiaj kilkuminutowy sygnał alarmowy. Syreny zostały uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak wyjaśniają służby wojewody lubelskiego, zamiast testu cichego został omyłkowo włączony sygnał dźwiękowy. Był to sygnał ciągły, a więc odwołujący alarm. Nie ma żadnego powodu do niepokoju.
1: Urzędnicy wojewody zamieścili już w sieci wyjaśnienia i przepraszają wszystkich zaniepokojonych mieszkańców Zamościa. Jeszcze dziś podobny test ma się odbyć w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Największe lotnisko w Norwegii zostało zamknięte. Oslo Gardermoen od 6.30 nie obsługuje pasażerów. Temat śledzi Jakub Krzyżak. Dlaczego port nie funkcjonuje?
3: No wszystko przez strajk kontrolerów ruchu lotniczego, który trwa już od piątku. Wczoraj wieczorem kontrolerzy odeszli od pracy, co doprowadziło do zamknięcia ruchu w przestrzeni powietrznej nad zachodnią Norwegią. W Bergen kilkuset podróżnych musiało nocować na lotnisku, bo w okolicznych hotelach zabrakło miejsc. Pasażerom rozdawano łóżka polowe, koce i wodę. Dziś przez strajk odwołanych zostanie co najmniej 150 lotów z lotniska Oslo Gardermoen, w tym te do Krakowa. Spór dotyczy przede wszystkim warunków pracy i płac. Kontrolerzy chcą podwyżek i nie zgadzają się na dotychczasową propozycję pracodawcy podniesienia wynagrodzenia średnio o 62 tysiące koron rocznie, czyli 24 tysiące złotych.
1: Lotnisko w Oslo ma zostać otwarte za około pół godziny, ale utrudnienia i opóźnienia potrwają do końca dnia. 10 tysięcy odbiorców na Podlasiu wciąż nie ma prądu. Wszystko po wczorajszej wichurze, mówi Agnieszka Bajerska z PGE Białystok.

0: Plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie, a dzisiaj ze mną w studio dr Jakub Beczek z Biura Kultury Kancelarii Prezydenta RP. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: I na łączeniu pan profesor Krzysztof Keller z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzień dobry, a skąd my się dzisiaj łączymy z panem profesorem?
3: Z Krakowa.
1: To serdecznie pozdrawiamy cały Kraków. Będziemy rozmawiać o Narodowym Czytaniu, 15. edycja Narodowego Czytania. Dziady Adama Mickiewicza to jest teraz lektura przewodnia. Skąd taki pomysł na to, żeby właśnie wybrać ten utwór, te utwory? Wcale one nie są proste, łatwe, ani takie może przystępne w pierwszym zetknięciu z tekstem. Panie doktorze.
2: We wrześniu zeszłego roku para prezydencka na zakończenie Narodowego Czytania Jana Kochanowskiego, którego poezję wówczas czytaliśmy, ogłosiła Dziady Adama Mickiewicza jako lekturę przyszłorocznej, czyli tegorocznej akcji, i z uzasadnieniem, że jest to lektura lektur. Takie słowa padły ze sceny. Pan prezydent określił właśnie Dziady takim sformułowaniem i no cóż, należy się z tym zgodzić i tak to właśnie jest.
1: Że... I zrealizować. Wykonać zadanie.
2: Tak jest.
1: Co wcale nie jest takie proste. Ja tak nie bez kozery zaczęłam o tym, że Dziady Adama Mickiewicza oczywiście są lekturą, są wręcz filarem, bym powiedziała, kanonu lektur szkolnych, ale nie tylko lektur, tak? Literatury polskiej. Nie jest to prosta lektura. Nie wiem, jak pan profesor się na to zapatruje, panie profesorze.
3: Jest to taka ciekawa sytuacja, bo zależy od punktu widzenia oczywiście. Wszystko jest kwestią perspektywy. Dla nas filologów to jest tekst absolutnie wzorcowy, czy historyków literatury. Taki tekst zupełnie tkwiący u sedna polskiej kultury. Stąd jest to oczywisty tekst zasadniczy, fundamentalny, najważniejszy, jak go nazwać. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że z perspektywy ucznia, czy z perspektywy nawet studenta, no to jest jednak pewien hermetyzm w tym tekście jest, no i trochę temu służą przeróżne zajęcia, lekcje i tak dalej, żeby ten hermetyzm jakoś odpakować i pokazać piękno i znaczenie tego tekstu. Także to absolutnie jest kwestia perspektywy, ale istotne jest to, że to jest tekst według mnie no zupełnie fundamentalny dla naszej współczesnej i takiej no zawsze polskiej tożsamości.
1: Ja się absolutnie zgadzam z tym, co pan profesor powiedział. Zdradzę nawet taką osobistą rzecz, to Dziady, część trzecia, to była zawsze moja ulubiona lektura szkolna, ale gdybyśmy zrobili test wśród licealistów i zapytali, jaka jest ich ulubiona lektura, to nie wiem, ile procent respondentów, uczniów zagłosowałoby na Dziady. Panie doktorze.
2: No to jest ciekawa sytuacja z Dziadami, dlatego że jest to dramat, który ma kilka części i tak naprawdę są części rzeczywiście mniej dzisiaj czytelne, trudniejsze, głębsze, które wymagają pewnego przygotowania, ale są też takie części, które są przeznaczone może dla mniej wyrobionego czytelnika, myślę właśnie dla młodszego czytelnika i dlatego jest to taki tekst, który potrafi zjednać i tych profesjonalistów i tych, prawda, amatorów, powiedzmy, którzy wśród czytelników występują. Ja uważam, że każdy sobie coś znajdzie w Dziadach po prostu dla siebie. To jest też, świadczy o fenomenie tego tekstu.
1: Jak w ogóle opowiadać o Dziadach? Jak zachęcić do czytania Dziadów w XXI wieku? Jak panowie, by zachęcić?
3: Ja się wtrącę od razu do tego, co mówił pan doktor, bo ja sobie uświadamiam, że teatr często i scenizacjach przeróżnych zajmuje się otworzeniem, że tak powiem, hermetyzmu i o ile on istnieje. Nie zawsze jest to trafione, wydaje mi się, natomiast zakładam, że takie voodoo, na przykład zabawy z guślarzem z drugiej części Dziadów, które się zdarzają w teatrze, radiecznie w jakiejś tam formie teatru, telewizji, czy też poszukiwanie różnych innych sposobów cudzysłowie uatrakcyjnienia tego tekstu poprzez nawiązania do kontekstu współczesnego są taką metodą. Oczywiście sam goły tekst, że tak powiem, tutaj takiej możliwości nam nie daje. Dlatego wszelkie te jakby wokół działania tekstu mickiewiczowskiego, inscenizacyjne czy filmowe, nawet pamiętamy Lawę przecież wspaniałą Tadeusza Konwickiego, daje nam szansę jednak przybliżyć wypowiedź Mickiewicza współczesności.
1: No nie, a nie jest to łatwe.
2: No nie. My jako Kancelaria Prezydenta też obserwujemy wśród organizatorów, którzy zgłaszają się do nas ze swoimi realizacjami Dziadów na to narodowe czytanie tegoroczne, jak różnorodna jest formuła, jak różne są pomysły i właśnie od takich przedszkolnych, wczesnoszkolnych, zabawowych spotkań z dziadami, właśnie z drugą częścią Dziadów, po jakieś debaty, rozmowy wokół dziadów, tak, jakieś formy, które są też pogłębione. To już, że szerokość tej realizacji Dziadów jest tutaj też niezwykła, zdumiewająca. Myślę, że do tej pory nie mieliśmy chyba takiej lektury w narodowym czytaniu, które daje takie możliwości tutaj interpretacyjne, realizacyjne ze względu na właśnie na kontekst, bo Guślarz, druga część Dziadów, tak, jest niezwykle atrakcyjny praktycznie dla każdego wieku. Tak.
1: Ale pan wspomniał o przedszkolu, tak? Czyli to jest tak, że już nawet przedszkolaki, grupy przedszkolne zgłaszają
2: mamy
1: się do narodowego czytania?
2: Mamy kilkanaście takich zgłoszeń, także i tutaj było też takie, to były też takie pytania ze strony organizatorów, co oni mają czytać z tych Dziadów, prawda, bo też do końca nie wiedzieli, no intuicja podpowiadała drugą część Dziadów, natomiast pytali nas, jak oni mają to też zrealizować i ze względu na to, na te pytania też tutaj wyszliśmy naprzeciw tym wszystkim znakom zapytania i przygotowaliśmy specjalną taką wersję Dziadów dla najmłodszych. Ona jest umieszczona na stronie Kancelarii Prezydenta, prezydent.pl, tam w specjalnej zakładce Narodowe Czytanie Dziady i można sobie taką wersję pobrać, żeby zrealizować swoje Dziady z tymi młodszymi czytelnikami, którzy też są spragnieni Mickiewicza.
1: Do tego jeszcze wrócimy, ale od razu zapytam, jak dużo podmiotów, instytucji zgłosiło się do tego narodowego czytania w 2026 roku i czy widzimy, że jest progres z roku na rok?
2: Progres jest jak najbardziej zauważalny. W tym momencie mamy ponad 4000 zgłoszeń, także na 2 tygodnie przed akcją to jest naprawdę bardzo dobry wynik. One cały czas napływają, cały czas można się zgłaszać, rejestrować, do czego zachęcamy. To są zgłoszenia z Polski, z zagranicy. Naprawdę pospolite ruszenie czytelników i taka potrzeba tutaj uczestnictwa, współtworzenia narodowego czytania Dziadów Mickiewicza.
1: I kto się najczęściej zgłasza?
2: Najczęściej to są zgłoszenia ze szkół, z bibliotek szkolnych, ale też przeróżne grupy takie mniej formalne miłośników czytania, po prostu przeróżne też instytucje kultury samorządowe.
1: A gdyby ktoś jeszcze chciał się teraz zgłosić, to może jeszcze się zgłosić?
2: W każdej chwili 24 godziny na dobę formularz jest otwarty dla uczestników Narodowego Czytania i takie zgłoszenia można przesyłać do północy, do 5 września. Czyli
1: bo 5 września jest finał, ale tak naprawdę nie kończy się jeszcze Narodowe Czytanie 5 września.
2: Narodowe czytanie to jest takie zjawisko, które składa się z dwóch części, w zasadzie z dwóch takich odsłon. Pierwsza to jest ta odsłona finału narodowego czytania, czy kulminacja narodowego czytania, która do tej pory odbywała się w Warszawie i w tym roku też będzie się odbywała w Warszawie z udziałem pary prezydenckiej, w tym roku 5 września w sobotę. A druga odsłona to jest właśnie to pospolite ruszenie czytelników, czyli w zasadzie ta cała kwintesencja, prawda? To z czego składa się narodowe czytanie. Dzięki właśnie uczestnikom, organizatorom ta akcja trwa i może być rozwijana i tak naprawdę to chyba w listopadowe jeszcze są odsłony narodowego czytania, także już wiele tygodni po tej kulminacji jeszcze w Polsce i na świecie Polacy, Polonia czytają.
1: Dopytam jeszcze, że oprócz tego finalnego momentu, który ma miejsce 5 września, te instytucje, placówki, szkoły, które zgłosiły się, czy w wtedy w tamtym dniu oni też u siebie czytają, czy to jest po prostu w jakichś innych dniach, wybierają konkretny dzień, kiedy odbywa się takie narodowe czytanie w wybranym miejscu?
2: To znaczy bardzo dużo, oczywiście gro tych realizacji odbywa się w dniu kulminacji narodowego czytania, czyli para prezydencka daje sygnał, że można już rozpocząć narodowe czytanie w tym momencie i rzeczywiście większość organizatorów czyta w sobotę, na początku września. Natomiast każdy wybiera sobie swój najlepszy dla niego termin. Szkoły często ruszają później we wrześniu, na początku, więc to może być połowa września. Ale mamy też takie zgłoszenia, które wskazują na to, że narodowe czytanie już się odbyło. To było w lipcu na przykład czytanie. To też na świecie często jest w ten sposób organizowane, że to jest nie zawsze ten dzień kulminacji.
1: Za chwilkę będę pytać pana profesora o to, jak wyglądały prace nad przygotowaniem wzorcowej wersji Dziadów do narodowego czytania. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
4: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
14: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji, ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
15: Renault,
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.
17: Autopromocja.
19: Radio Plus Radom.

0: Magdalena Szefernake, razem mną niezmiennie dr Jakub Beczek z Biura Kultury Kancelarii Prezydenta RP i na łączeniu profesor Krzysztof Keller, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy o narodowym czytaniu i zwracam się do pana profesora. Jak wyglądały prace nad przygotowaniem wzorcowej wersji Dziadów do narodowego czytania? Co było największym wyzwaniem, bo przecież tekst nie jest tekstem łatwym i prostym.
1: Tak, wiecie państwo, co to jest przygotowanie typowej edycji popularno-naukowej. W tym sensie popularno-naukowej, że my tam nie dokładamy przypisów, nie dokładamy wyjaśnień, bo zwykle jak mamy taką możliwość przygotowania tekstu jak w Bibliotece Narodowej w tej serii, na przykład, to wtedy mamy cały ten aparat, gdzie wyjaśniamy słowa nieznane lub tam znaczenia, które mogą być ukryte. Natomiast to jest taka praca mocno filologiczna, na zasadzie takiej, że oczywiście mamy akurat w przypadku arcydzieła, jakim jest dramat Mickiewicza, no to my mamy wydania przeróżne, jest dziesiątki, natomiast czerpiemy przede wszystkim z tych wydań, które uznajemy za wzorcowe, czyli wydania, które przeglądał, które korekty, na których robił lub nie robił, ale zakładamy, że mógł robić Adam Mickiewicz, i później oczywiście posługujemy się przede wszystkim tym tekstem wyjściowym XIX-wiecznym. W przypadku drugiej i czwartej części Dziadów to jest wcześniejsza edycja, a w przypadku trzeciej części Dziadów to jest moment oczywiście publikacji w Paryżu. Korzystamy też oczywiście z rękopisów, które poeta zostawił. Bo to jest w ogóle niesamowicie ciekawe działanie. Ale potem mamy w rękach wydania kluczowe, czyli Stefanowskiej, profesor, czy profesora Pigonia, i kolaucjonujemy, czyli zestawiamy te wersje i z tego wybieramy te, podejmujemy decyzje, bo są różne zapisy, różne formy wcięć w tekście i tak dalej. Grafika nawet tutaj niezwykłą rolę odgrywa, bo jak się człowiek zobaczy na pomysły mickiewiczowskie odnośnie do, przepraszam mówiąc, formalnie wcięć, czyli akapitów, prawda, które się pojawiają w tekście, to się trochę chwilami człowiek za głowę łapie, że to jest nieprawdopodobny wysiłek autora, żeby taką koncepcję stworzyć. No, staramy się ją oddać wiernie, ale ciągle prace trwają, bo my jeszcze ciągle chyba z piątą korektą już robimy i wymieniamy się permanentnie z wydawnictwem, panią redaktor wydawnictwa, uwagami odnośnie do danego słowa, na przykład obecności spółgłosek nosowych. Naprawdę tych problemów jest bardzo dużo. Mamy klucze, jak mówię, takie, jakie mamy, natomiast no, trzeba podjąć tę decyzję ostateczną i to bywa, że człowiek, jak możecie sobie państwo wyobrazić, trochę, pamiętajmy, że wydajemy Mickiewicza, a nie jakiegoś tam byle kogo, no to ręka drży.
0: Właśnie chciałam zapytać, czy ręka drży przy tym, kiedy tam trzeba coś zmienić, i czy faktycznie jest dużo jakichś korekt wprowadzanych na słowa, czy raczej starają się państwo nie uwspółcześniać dzieł Wieszcza?
1: Nie uwspółcześniamy, natomiast jak mówię, mamy cztery wydania przynajmniej i musimy podjąć decyzję, czy stosować o pochylone, czy nie, ale na przykład, przepraszam, co szczegóły, czyli u takie jakby, prawda, albo kobita czy kobieta, no i mamy tutaj dużo rozważań. Podejmujemy decyzję, jeżeli na przykład, ja powiem, jak ja z mojej perspektywy to wygląda, jeżeli słowo kobieta z e pochylonym, czyli kobita, czytane kiedyś pewno, jest potrzebne dla rymu, prawda, natomiast jeżeli nie widzę w tym braku możliwości zrozumienia słowa, no to zostawiamy to. W sytuacji, kiedy jest trudność dzisiaj, że ten inny zapis, czy ten mickiewiczowski zapis by powodował problem ze zrozumieniem, albo dwuznaczność się by wytworzyła, to wtedy staramy się, żeby jednak w tym wydaniu było to tak, jak dzisiaj brzmi. Ale jest to, jak mówię, proces niezwykle frapujący, przerażający i ekscytujący. Aż to dziwne może się komuś wydawać, i kto nie zajmuje się tego typu tekstami, ale jest to ciekawy czas.
0: Dla prostego zjadacza chleba może nawet niewyobrażalny, tak, co tam się może zadziać, ale...
1: Dziwaczny.
0: Możliwe, a w zeszłym roku pracował pan nad tekstami Jana Kochanowskiego, teraz nad tekstami Adama Mickiewicza. Który z tych poetów postawił większe wyzwanie przed panem, jeśli chodzi o właśnie pracę filologiczną i twórczą nad tekstem, nad słowem?
1: To jest bardzo trafne pytanie. To jest problem zupełnie inny, bo jednak język, przepraszam, nie chcę tak filologować tego. Krótko mówiąc, język Mickiewicza jest bardziej znacznie, bardziej współczesny niż język Kochanowskiego. Język Kochanowskiego na XVI wieku jest, chociaż jest to poeta, który jest zrozumiały. Moim zdaniem, przepraszam, no zacznę być ten problem oczywiście. W związku z tym na pewno większa liczba problemów czy kwestii pojawiało się w przypadku Kochanowskiego, ale w ogóle jestem szczęśliwy, że akurat na mnie to padło, bo to jest obcowanie z absolutnie perłami literatury polskiej i zarówno Kochanowski, który jest przecież, nie ojcem, ale taką osobą, która ufundowała polszczyznę literacką, ufundowała, stworzyła, kanon zrobiła języka poetyckiego i Mickiewicz, który jest z kolei twórcą myślenia kanonu językowego dla całego XIX i chyba XX wieku, to są takie zadania, które są niezwykle ekscytujące. I natomiast na pewno Kochanowski był trudniejszy z racji na problem właśnie odległości języka od dzisiejszego.
0: Odległości czasowej. I teraz jesteśmy w XXI wieku. Mamy internet, mamy media społecznościowe, mamy różne inne kanały dotarcia. Tutaj ze strony Kancelarii Prezydenta też pojawiła się taka propozycja dotarcia współczesnego do społeczeństwa, chociażby poprzez nagranie audiobooku przez parę prezydencką.
2: Tak, audiobook to jest rzeczywiście taka próba, to co wcześniej, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jak te dziady pokazać, jak je otworzyć, to jest próba dotarcia do osób, które właśnie posługują się tymi współczesnymi narzędziami. Ja myślę, że też poszerza właśnie takie pole odbioru, prawda, i że audiobook to jest coś, czego można słuchać w różnych miejscach, można być z tymi dziadami po prostu tak naprawdę wszędzie i jest to nie tyle alternatywa dla książki, to tego nie chcemy, tylko po prostu dopełnienie, znakomite dopełnienie. Oczywiście czytanie jako klasyczne spotkanie, bo też trzeba o tym powiedzieć, czym jest narodowe czytanie, że to jest takie spotkanie po prostu ludzi, którzy chcą wziąć książkę i przeczytać, być ze sobą po prostu w tym czasie. Jest bardzo mocny charakter wspólnotowy, co audiobook nie zawsze oferuje.
0: Ale może być pierwszą taką drogą, żeby w ogóle zainteresować i zainspirować do tego, żeby się udać na to narodowe czytanie.
2: Oczywiście, to może...
0: Albo sięgnąć po dzieła Mickiewicza. Chociaż.
2: Oczywiście, to jest pierwszy i też taki szybki kontakt. To jest taki szybki, błyskawiczny kontakt z tekstem. My widzimy po odsłonach też na audiobooku, jak często on jest odsłuchiwany. Także to jest wyjście naprzeciw. Nowa inicjatywa tutaj przygotowana przez Kancelarię Prezydenta właśnie, żeby poszerzyć, scyfryzować troszeczkę to narodowe czytanie. Natomiast jeszcze odwołując się do tego, co pan profesor mówił, trzeba pamiętać też o polach eksploatacji tego tekstu. Dlatego też ta praca profesora, pana profesora Kalera jest ważna, ona jest bardzo istotna, bo to jest nie tylko przekazanie tego tekstu na stronie internetowej kancelarii. Każdy może sobie pobrać i z tego tekstu wzorcowego czytać. To jest tekst, którego będą czytać aktorzy podczas finału narodowego czytania. Ale jest to też wzorcowy tekst do książki, którą Kancelaria Prezydenta przygotowuje. To jest zawsze realizacja lektury, to jest publikacja lektury z danego roku, ze specjalną dedykacją pary prezydenckiej, wysyłana do tysięcy miejsc jako forma podziękowania za współtworzenie narodowego czytania. I chcemy zawsze, żeby ten tekst był właśnie tym najlepszym tekstem. Stąd to wielkie, mocne, silne pochylanie się, które spędza sens powiek pana profesora właśnie ze względu na to, żebyśmy mieli tego Mickiewicza po prostu w znakomitej formie, żebyśmy razem się cieszyli tą literaturą.
0: My mamy
1: ja jeszcze dodam, jeżeli mogę się wtrącić, bo ten audiobook, nie wiem, czy pani redaktor go słuchała.
0: Jeszcze nie miałam okazji, ale myślę, że uczynię to, natomiast miałam okazję mieć do czynienia z żywym tekstem Adama Mickiewicza. Tak.
1: Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, dlatego że, ja przepraszam, mówię znowu z perspektywy filologa, który sobie czyta pod nosem i cicho, w milczeniu, natomiast ta praca przy tym tekście tym razem wymogła ode mnie liczenie sylab, na przykład pilnowanie tego, żeby to rytm miało, w tym sensie, że to ma, ale czy tam nie ma jakiegoś potknięcia, jak mi się wydawało. Natomiast do dopiero jak wysłuchałem niektórych fragmentów w wykonaniu, to pan Gosztyła czyta, tak? Czy ja dobrze?
3: Mariusz Bonaszewski.
1: Bonaszewski, przepraszam. Pan w związku z tym, kiedy sobie go wysłuchałem, to uświadomiłem sobie, że to jest po prostu przepięknie brzmiąca polszczyzna. No i to tego, jak się czyta, tego nie do końca słychać, że tak powiem. Nie da się, jak się czyta, to nie słychać. Zatem słuchanie po prostu jest niewiarygodnie piękny rytm tej polszczyzny. Ona jest taka żywa, taka silna, mocna, wielowymiarowa. Nieprawdopodobne zupełnie doświadczenie. Nawet tego w teatrze nie słychać, muszę państwu powiedzieć, bo w teatrze to się coś dzieje i tak. Tu mamy głos wybitnego aktora, który po prostu piękną polszczyzną mówi do nas. Naprawdę jest to doświadczenie. Gratuluję tego pomysłu, bo uważam, że to jest moc języka Mickiewicza, to bardzo mocno wtedy uwydatnia się.
0: A my cieszymy się, że mamy możliwość poznania od kulis, od kuchni, jak wygląda praca nad wzorcowym tekstem na Narodowe Czytanie. My często już widzimy coś gotowego, coś, co możemy sobie właśnie odsłuchać czy przeczytać, a tych różnych zawiłości jest dużo więcej. Zaraz po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę. Doktor Jakub Beczek z Kancelarii Prezydenta RP i profesor Krzysztof Keller. Zostańcie państwo z nami.
4: Rozmowa na plus.

0: Na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio dr Jakub Beczek, Biuro Kultury Kancelarii Prezydenta RP i na łączeniu profesor Krzysztof Keller, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy o Narodowym Czytaniu 5 września, finał tej akcji. To już 15. edycja Narodowego Czytania. Dziady Adama Mickiewicza są tą lekturą przewodnią. Czy dziady to jest dobry wybór na Narodowe Czytanie? Ja już wiele usłyszałam w poprzednich wejściach, że tak i niby dlaczego tak, ale dopytuję panów, czy faktycznie ta opowieść o wolności, cierpieniu, odpowiedzialności, miłości, wspólnocie to jest dobry temat w XXI wieku?
2: To przepraszam, pan doktor, czy
1: pan profesor, bardzo proszę.
2: Aha!
1: Pan profesor.
2: Dobrze. Krótko, bo nie chcę zabierać pola panu doktorowi. Krótko mówiąc, dla mnie to jest tak, jak już mówiłem wcześniej, wielka literatura, jakby, no przepraszam, to patetycznie zabrzmi, ale jest ważna z tego względu, że mówi o tych kwestiach, które dotyczą ludzi, normalnego naszego codziennego życia. I największa literatura, najbardziej sensowna i potrzebna, tych tematów dotyka i dlatego jest ważna, a nie dlatego, że jest napisana przez X-a czy Y-a. Zatem, jeżeli się prześledzi, nawet pokrótce, zupełnie nie chcę to wchodzić, te trzy, cztery, bo w zasadzie jest część pierwsza przecież, która jest dziadów nieskończona, tajemnicza, fascynująca, ale faktycznie trudna do zrozumienia, to mamy opowieść o życiu ludzkim w postaci błędów, które się popełnią, taki rodzaj przestrogi, moralitetu, no bardzo prosty komunikat. Kto nigdy czegoś, to nigdy coś, prawda? Proste zasady moralne. Część druga, która jest wieczna, czwarta, przepraszam, która jest wieczna, bo jest o miłości i wszyscy kochamy lub jesteśmy kochani, no czy byliśmy, przepraszam, mówię niekiedy pesymistycznie, można popatrzeć, ktoś kiedyś był kochany, albo ktoś kiedyś kochał, albo kocha, prawda? W związku z tym opowieść o wielu wymiarach uczucia ludzkiego, czyli czwarta część dziadów, no i ta trzecia, ta historia, no to trochę jest o nas wszystkich w historii zanurzonych. O, nie o Polsce tylko, o Polsce też, ale o postawach wobec moralnych, etycznych, wobec opresji i tak dalej, i tak dalej. To są najważniejsze i wszystkie w zasadzie kluczowe tematy, czyli historia, prywatność i moralność. No to cóż może być więcej, bardziej istotnego niż dziady?
1: Chociażby jeden z cytatów, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. To pan profesor mówił, że tam jest przesłanie w różnych obszarach, tak? W różnym momencie życia. Tak. I każdy może coś dla siebie znaleźć. Nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. To też już zupełnie inny wymiar narodowy.
2: Albo nasz naród jest jak lawa. Zwierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. I tak dalej.
1: Dokładnie. To jest akurat jeden z moich ulubionych cytatów. Tak. Panie doktorze, jak pan patrzy na tę lekturę, na wybór tych dzieł? Czy faktycznie to jest dobry wybór na współczesne czasy?
3: Ja patrzę też z punktu widzenia organizatora Narodowego Czytania od 15 lat, którym jestem, i widzę to w ten sposób, że Narodowe Czytanie zaczęło się od pana Tadeusza Adama Mickiewicza i teraz 15. edycja to są dziady. To myślę, że to jest znakomite też zebranie tych wszystkich tematów, polskich tematów, które były obecne w lekturach przez te 15 lat, a jednocześnie wytyczenie nowej ścieżki na przyszłość, bo Mickiewicz sumuje nasze doświadczenia, nasze polskie doświadczenia. W zasadzie w dziadach jest wszystko. Tam jest cała Polska, tam są Polacy, tam są wszystkie nasze problemy, nasze rozterki. I tak naprawdę ta lektura musiała się pojawić w którymś momencie. Myślę, że właśnie 15. edycja jest znakomitym punktem, takim odbiciem do kolejnych narodowych czytań. Natomiast co dzisiaj mogą, zwłaszcza młodym ludziom, co mogą przynieść dziady. Dwie

0: na swoich jakichś przekonaniach, to czasami się okazuje, że to jest za mało. I ten świat wartości dziadów, zwłaszcza z drugiej części tych właśnie umoralniających wypowiedzi chóru, guślarza, pokazuje nam, że musimy trochę szerzej spojrzeć. Ja nie chcę mówić, w którą stronę, ale to jest zawsze jakaś wartość, czy to jest dekalog, czy to jest jakieś przekonanie o tym, że to jest ta droga, którą powinienem pójść, ale nie tylko moja droga. Szerzej trochę spoglądam. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, solidarność. Jeżeli spojrzymy na sceny więzienne drugiej części dziadów, tych wszystkich uwięzionych, filomatów, filaretów, to przekonanie o takim wspólnym losie, o tej wspólnotowości, o trudnym też ciężarze, który oni niosą. Przecież są te obrazy kibitek, tych wywózek na wschód. To jest, myślę, takie wzmocnienie tej sytuacji, która wtedy była w XIX wieku pod zaborami, ale jednocześnie jakiś taki rzut w naszą stronę w historii XXI wieku jak najbardziej. Jakaś solidarność wokół wartości właśnie. Dziady tego uczą. Chcę w to wierzyć. Więc oczywiście tematów, problemów jest o wiele więcej. My przygotowując i właśnie audiobook, który powstał z inicjatywy Pary Prezydenckiej i wszystkie, mamy specjalny kanał na YouTube, w którym profesorowie, wybitni znawcy, ale też organizatorzy narodowych czytań opowiadają o dziadach, o tym, jak będą organizować tegoroczne narodowe czytanie. Tworzymy taką wspólnotę, która pomaga właśnie przeprowadzić tegoroczną edycję i lepiej zrozumieć Mickiewicza. Ale te dwie rzeczy bym tutaj jakoś tak uwypukli. Właśnie solidarność i wartości. To jest dla mnie przesłanie dziadów na wczoraj i na dzisiaj.
1: Na wczoraj i na dzisiaj. Ja patrzę jeszcze na tych młodych ludzi i na to, ile wokół jest innych rozpraszaczy, ile innych jest form rozrywki, zabrania tego czasu, chociażby już internet, media społecznościowe, przeróżne kanały, na których możemy śledzić, poznawać różne rzeczy, a oczywiście oprócz tej wspólnej wartości, bardzo ważnej, żeby być razem, żeby wspólnie czytać, ja bym też trochę zachęciła, mam nadzieję, że to nie jest poprzek do idei organizatorów, że jeśli ktoś nie może przybyć na takie narodowe czytanie, ani wziąć udziału w organizowanym wydarzeniu gdzieś u siebie lokalnie, to przecież my możemy w swoim domu wziąć dzieła Adama Mickiewicza, czy chociażby pobrać ze strony internetowej przygotowaną wersję, nad którą tak pan profesor intensywnie pracuje z innymi osobami, które odpowiadają za to, jak ona ma ostatecznie wyglądać, i w domu, we własnym zaciszu. Może to też jest taki moment, żeby raz jeszcze sięgnąć po te arcydzieła literatury polskiej.
0: Tak to właśnie wygląda w narodowym czytaniu. To jest wspólnota czytelników. To jest czytanie zorganizowane, ale też często po prostu spontaniczne. Po prostu to jest wyciągnięcie książki z półki, czy nawet pobranie jej z internetu i odczytanie kilkunastu fragmentów. To już buduje pewną wspólnotowość czytelników i też jest kwintesencją akcji narodowego czytania od lat.
1: I odkrycie pewnie na nowo czegoś, czego może nie dostrzegliśmy, oczywiście, kiedy czytaliśmy Dziady jako lekturę szkolną.
2: Oczywiście. A ja bym jeszcze dołożył taką króciuteńko, bo uświadomię sobie, że jeszcze jeden temat mi przynajmniej umknął podczas tego mówienia. W kontekście konfliktu z Putinem, czyli z Rosją tą obecną i wojną na Ukrainie, proszę sobie przeczytać ustęp, no to do wszystkich jest apel, właśnie w domu na przykład, może albo gdziekolwiek, proszę zobaczyć na nieprawdopodobnie przenikliwą analizę Rosji, która tam jest dokonywana przez Mickiewicza. To jest wybitne dzieło przed Sołżenicynem, przed Szałamowem, przed całą tą Herlingiem Grudzińskim, Inny świat i tak dalej. Słuchajcie, jest to państwo niezwykle precyzyjny opis stanu ducha, mentalności Rosji i tej...
0: I żołnierza, prawda,
2: tak,
0: rosyjskiego, który jest ślepym poddanym. To jest niezwykle. Ja czytałem też ustęp po raz kolejny, ale na nowo, i też odkryłem to, jak bardzo to jest opis współczesnego świata, współczesnej, tak, ekspansywnej, imperialnej Rosji.
2: Tym pamiętajmy do przyjaciół Moskali, prawda, że jakby ta umiejętność wyłuskania z tej no naprawdę okrutnego, takiego rzetelnego i błyskotliwego i przenikliwego i ogromnie intrygującego opisu stanu ducha Rosja. Wyciągnięcie z tego opisu osób, które są Rosjanami, nami, ale w nich jest ta szlachetność, której ci służalcy nie mają. I jeszcze jedna rzecz, trzecia część Dziadów to jest przecież ogromnie złośliwy, ironiczny, groteskowy opis tyrana plus dwór jego

0: polskich służalców i sprzedawczyków, drani po prostu. Nieprawdopodobnie jest to przenikliwie opisane psychologicznie, faktograficznie. To niezwykłe dzieło w ogóle, mimo że początek jest zupełnie inny.
1: Mi nie pozostaje już nic innego, jak zaprosić Państwa oczywiście do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu. Finał 5 września. Jeszcze ostatnie zdanie, panie doktorze, zachęty, żeby włączyć się w to Narodowe Czytanie.
2: Tak, zachęcamy wszystkich do wysyłania zgłoszeń. Cały czas formularz jest aktywny. Można zgłosić swoją realizację swoich dziadów, swojej wizji tego dramatu i zapraszamy do współuczestnictwa, współtworzenia Narodowego Czytania 2026. Mickiewicz byłby na pewno zadowolony z jak największej liczby tutaj uczestników naszej akcji.
1: Taki formularz oczywiście można wysłać poprzez stronę Kancelarii Prezydenta. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Krzysztof Keller, UKSW. Dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję uprzejmie państwu.
1: I pan doktor Jakub Beczek z Biura Kultury Kancelarii Prezydenta. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
3: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
0: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
0: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
8: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
0: Interwencje.
9: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
0: Opinie.
10: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
0: Fakty.
11: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
0: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
7: Autopromocja.

0: Zginęli rodzice, niemowlę walczy o życie. To po wypadku w Krakowie. Strzelanina w Belgii, za chwilę relacja naszego reportera. Relikwie świętych Franciszka, Antoniego i Barbary trafią do Lublina. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał jechać zbyt szybko 26-latek, który śmiertelnie potrącił dwie osoby w Krakowie. Jeszcze dziś zostanie przesłuchany przez prokuraturę, może usłyszeć zarzuty. Zginęli rodzice, a ich kilkumiesięczny syn trafił do szpitala. O szczegółach Jakub Solarz.
1: Jak udało się ustalić, kierujący pojazdem to mieszkaniec województwa mazowieckiego. 26-latek jechał od placu Bohaterów Getta na Krakowskim Podgórzu i wypadł z zakrętu. W momencie zdarzenia był trzeźwy, informuje Iwona Szelichowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Została mu również pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych we krwi.
1: Dwoje dorosłych, którzy zginęli, to małżeństwo w wieku 32 lat. Spacerowali oni ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem, które aktualnie walczy o życie w szpitalu.
0: Według prokuratury do wypadku doszło najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Strzelanina w Brukseli. Jedna osoba została ranna. Jak informuje agencja AFP, do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Jak informują lokalne władze, nie był to atak terrorystyczny. Burmistrz brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, gdzie doszło do incydentu, przekazał, że najprawdopodobniej chodziło o porachunki między handlarzami narkotyków. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, słynie z obrotu nielegalnymi substancjami. W ten weekend to już druga tego typu sytuacja. Wieczór wcześniej, czyli w nocy z piątku na sobotę, w innej dzielnicy Brukseli ostrzelany z broni automatycznej został komisariat policji. Wtedy nikomu nic się nie stało. Belgia to jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie, coraz częściej w ostatnich latach. Dochodzi tam do strzelanin, a te są wynikiem rywalizacji o terytorium pomiędzy gangami.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Lotnisko w Radomiu redukuje 20% etatów i zapowiada przesunięcia. Polskie porty lotnicze tłumaczą, że struktura zatrudnienia została utworzona na podstawie błędnych założeń i część funkcji była dublowana.
5: Nie chcemy rozstawać się z pracownikami portu, a raczej przesunąć ich do obszarów, gdzie ich umiejętności będą efektywniej wykorzystane. Struktura zatrudnienia w Radomiu była dokładną kalką tej z Warszawy, bez uwzględnienia faktu, że port funkcjonuje w ramach PPL i część stanowisk czy obszarów była niepotrzebna.
0: Mówił Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. Tymczasem ruch na lotnisku w Radomiu się zwiększa. W lipcu odprawiono niemal 26 tysięcy pasażerów. To ponad 40% więcej niż rok temu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Relikwie świętych Franciszka, Antoniego i Barbary trafią do Lublina. Zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła rektoralnego pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła przy ulicy Królewskiej. Franciszkańskie korzenie kościoła przy ulicy Królewskiej sięgają kilku stuleci. Świątynię wzniosły siostry bernardynki należące do trzeciego zakonu świętego Franciszka, mówi rektor kościoła ksiądz Bogusław Suszyło.
6: W tym roku przypada 800. rocznica śmierci świętego Franciszka, dlatego udało nam się pozyskać relikwie świętego Franciszka, też świętego Antoniego, patrona naszego miasta. Udało nam się pozyskać też relikwie świętej Barbary. Obraz świętej Barbary jest też w naszym kościele. Staramy się jeszcze pozyskać relikwie świętej Klary.
0: Uroczystość w niedzielę 4 października.
7: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejne o 13:00. Teraz przeboje. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? To na początku. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii. To Genesis. Mamy niedzielę, 23 dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny Różej i Apolinara świętują najlepszego, ale także Jakub, Wiktor, Ireneusz, Brygida i Klaudiusz. Dosyć popularne imiona. Pewnie wśród słuchaczek, słuchaczy Radia Plus sporo dzisiaj solenizantek i solenizantów. Wszystkiego najlepszego oczywiście od całej naszej redakcji. Muzycznie po włosku za chwilę będzie Felicita Albano i Romina Power.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
5: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen, Radom, ulica Kapturska 10.
7: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
2: Po reklamie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy siostry i bracia, gromadzimy się jako jedna wspólnota ludzi, którzy przynależą do Kościoła, którzy są wierzący, a dobrze wiemy, że jest on założony na fundamencie apostołów i dobrze wiemy, że też posiada swoją hierarchię z Bożego ustanowienia, gdyż Chrystus ustanowił Piotra pierwszym z apostołów. A dzisiaj, jak się dobrze wsłuchamy w liturgii słowa, będzie dużo o rządzeniu, o tym, że niektórym jest powierzony dar, charyzmat rządzenia, prowadzenia innych. Chciejmy więc, wsłuchując się w to Słowo Boże, odkryć, jak ważne jest, aby dobrze spełniać także i tę funkcję, tę misję w naszym życiu. Funkcję kierowania, funkcję rządzenia. Drodzy, to szczególna niedziela, bo pamiętamy w dniu dzisiejszym także o ofiarach stalinizmu i nazizmu, polecając tych, którzy są ofiarami tych totalitaryzmów, miłosierdziu Bożemu. A w intencjach tej mszy świętej modlimy się za zmarłego świętej pamięci Henryka w czwartą rocznicę śmierci, Teresę Redestowiczów, Marka Wosiaka w pierwszą rocznicę śmierci, Łukasza, Marka Maziarskich, Zofię Jana Kalbarczyków, Helenę, Marię, Józefa Muchów, prosząc dla tych zmarłych o łaskę życia w niebie. Wraz ze wszystkimi, którzy łączą się z nami w tej godzinie za pośrednictwem mediów, telewizji Dami, Radia Plus Radom, złóżmy na tym ołtarzu wszystkie te sprawy, które nosimy w naszych sercach. Aby nasza modlitwa była godna i owocna, przeprośmy miłosiernego Boga za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy stracę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz Dawidowy na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejsce pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówiono, że on jest Mesjaszem.

Drodzy siostry i bracia, są takie kazania, kiedy trzeba bardzo się przejmować tym, co mówi ksiądz, ale są też i takie, których można posłuchać, ale bardzo się nie przejmować. I może chciałbym, wiecie, drodzy, że zachęcić właśnie dzisiaj do takiego kazania, dlatego żeby spróbować trochę rozważyć to Słowo Boże, które dzisiaj daje nam liturgia, trochę w nietypowy sposób, bo sporo w nim jest o rządzeniu, zwłaszcza w pierwszym czytaniu i potem w Ewangelii pojawia się też władza, kiedy jest mowa o kluczach, o tym, co jest związane, o tym, co jest rozwiązane i tutaj na ziemi i potem tam w niebie. Jest

grać, ktoś inny potrafi się dobrze uczyć. Tak, są ludzie, którzy mają dar kierowania innymi. Ktoś jest menedżerem w firmie, kieruje jakąś instytucją, miastem, państwem, parafią trzeba kierować, domem, sami dobrze wiecie, trzeba dobrze pokierować rodziną. Spróbujmy więc zobaczyć, jak, na czym polega to dobre rządzenie, jak ono ma wyglądać, patrząc przede wszystkim najpierw na Pana Boga i na to, co daje nam dzisiejsza liturgia słowa. Pierwsza rzecz, drodzy, patrzcie, że dobry władca rozmawia z człowiekiem, którego dotyczy jego decyzja. W pierwszym czytaniu, jak słyszeliśmy, drodzy, no to Pan Bóg mówi do Szebny, do tego, który był zarządcą Pałacu Królewskiego. Mówi do niego: strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z wszystkich twoich posiadłości. No, mocne słowa, drodzy. Ale zauważmy jedną rzecz. Bóg mówi je właśnie do tego Szebny, czyli do tego zainteresowanego. Nie mówi o tym komuś innemu. Nie załatwia sprawy za jego plecami, nie. Mówi do człowieka, którego ta decyzja dotyczy. I wiecie, może to jest rzeczywiście pierwsza ważna cecha człowieka, który sprawuje jakąśkolwiek władzę, że potrafi powiedzieć w cztery oczy. Sami pewnie znacie wiele takich przypadków, jak to jest, że nie wiem, po kilku i kilkunastu latach pracy ktoś dostaje wypowiedzenie od człowieka, którego właściwie nawet nigdy nie widział na oczy, albo jakoś anonimowo, mailem czy telefonicznie, a szef, którego zna osobiście, nie miał mu odwagi o tym powiedzieć, dlaczego akurat kończy współpracę. No, przepraszam bardzo, co to za szef? Jeśli podejmuje decyzję, która dotyczy człowieka, to powinienem mieć odwagę z nim porozmawiać, powiedzieć, dlaczego go zwalniam, dlaczego zmieniam obowiązki, dlaczego przestaję pełnić funkcję. Tego wymaga zwykłe ludzkie podejście. Nie za plecami, nie przez kogoś, nie anonimowo. Władza zaczyna się od odwagi, żeby stanąć przed człowiekiem. Druga rzecz, drodzy, dobry przełożony potrafi podejmować trudne decyzje. Patrzcie, w tym pierwszym czytaniu Bóg mówi do tego Szebny, do tego, który zarządzał pałacem, mówi: przestaniesz pełnić ten urząd, a na twoje miejsce przyjdzie ktoś inny. Czasami, wiecie, drodzy, trzeba komuś powiedzieć: koniec. Już nie możesz dalej pełnić tej funkcji. Nie dlatego, że może jesteś najgorszym człowiekiem na świecie, nie. Ale dlatego, że w tym miejscu już dalej sobie dłużej nie radzisz. To nie jest dobre ani dla ciebie, to nie jest ani dobre dla innych. A my bardzo, bardzo często boimy się takich decyzji. Mówimy: no nie wypada, jak to będzie wyglądało, może jeszcze poczekajmy, może się jakoś ułoży. Patrzcie, papież Benedykt XVI, on pokazał, że człowiek sprawuje władzę, który sprawuje z władzy, no musi umieć powiedzieć nawet i sobie samemu koniec. Kiedy uznał, że ze względu na swój wiek, na swoje słabnące siły już nie jest w stanie pełnić urzędu na stolicy Piotrowej, no zrezygnował z urzędu. I chyba właśnie również na tym przejawia się, drodzy, patrzcie, taka odpowiedzialność za powierzoną władzę, odpowiedzialność za powierzoną funkcję. Czasem, dobrze wiecie, najtrudniej człowiekowi podjąć decyzję, który rządzi albo rządził przez całe życie, że teraz musi przestać, że musi ustąpić miejsca, chociażby w rodzinie, chociażby w domu. Trzecia rzecz, drodzy, która też jest w tym pierwszym czytaniu, Bóg potem mówi do Eliakima: ty będziesz następcą. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem. On będzie ojcem. A więc, drodzy, przełożony powinien coś mieć także i z ojca. Nie może być jakimś takim najemnikiem, takim bezdusznym rzemieślnikiem, dla którego tylko wynik się będzie liczył, dla którego tylko zysk, tabelki, czy się wszystko zgadza. Dobry zarządca, ten, który ma władzę nad innymi, to jest trochę jak ojciec dla dzieci. Tu nie chodzi o to, żeby pracowników traktować jak dzieci.

Nie, ale chodzi o to, żeby mieć trochę taki sposób myślenia. Jeśli ja jestem szefem, to powinno mnie obchodzić przede wszystkim dobro ludzi, z którymi pracuję, z którymi współpracuję. Powinienem myśleć, zastanawiać się, żeby wzrastali, rozwijali się, żeby nie byli niepotrzebnie upokarzani czy drażnieni, żeby praca nigdy nie niszczyła człowieka. Czy ja w ogóle myślę o tych, którymi kieruję, którzy są mi podporządkowani? Czy mi zależy na ich dobru? Patrzcie, drodzy, Bóg przede wszystkim jest Ojcem, jest Ojcem. I to bardzo dużo mówi nam, jak należy sprawować władzę po ojcowsku. Czwarta rzecz, drodzy, no, która pojawia się może już w drugim czytaniu. Dobry przełożony powinien być mądry. Święty Paweł napisał o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Patrzcie, dobrze wiemy, Bóg jest większy od nas. Jego myślenie przewyższa zupełnie nasze. Może nieraz patrzymy wieczorami na niebo i sobie myślimy na ten kosmos. Jak to jest, że to jest wszystko tak poukładane? Kto tym rządzi? Kto tym rządzi? Albo nasze ludzkie ciało, no taki mechanizm, serce, mózg, nerwy, oddychanie. Ktoś mądry musi tym zarządzać, że wszystko jest tak poukładane. I chyba, wiecie, nie ma nic trudniejszego dla człowieka niż świadomość, że szef jest od niego wyraźnie mniej kompetentny. Bo szef każe coś zrobić, a ty widzisz, że on nie wie, o czym mówi nawet. Owszem, można się pomylić raz, drugi, trzeci, każdy się myli, ale kiedy po raz kolejny człowiek, który podejmuje decyzję, nie rozumie, no to zdajemy sobie sprawę, że przecież to idzie donikąd. A prawdziwa mądrość przełożonego polega również na tym, żeby powiedzieć, że ten człowiek zna się lepiej ode mnie na tym. Dopuścić go do głosu. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ale powinienem wiedzieć, kogo zapytać. A jeżeli mam władzę, to też powinienem ciągle się uczyć, dokształcać. Bo jeżeli ludzie widzą, że ich przełożony podejmuje decyzje bezrozumne, niemądre, to przestają mu ufać. No i, drodzy, dochodzimy do Ewangelii dzisiejszej. Pojawia się jedna bardzo ważna też rzecz, cecha władcy. Ludzie muszą wierzyć temu, który nimi kieruje. Jak to jest w Ewangelii? Patrzcie, Piotr mówi do Jezusa: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Czyli Piotr wierzy Jezusowi, wyznaje tę wiarę. I dopiero wtedy Jezus mu powierza to, co najważniejsze dla niego. Ty jesteś Piotr, zatem Tobie powierzam pierwszeństwo, Ty kieruj tym kościołem, na Tobie zbuduję, na tej skale opoce zbuduję mój kościół. Człowiek może kierować innymi wtedy, kiedy inni mu ufają. Sami dobrze wiecie, że autorytetu nie da się zbudować stanowiskiem tylko. Można mieć nominację, można mieć naprawdę bardzo piękną pieczątkę na biurku, ale wiary ludzi w człowieka nie da się wymóc tylko stanowiskiem, zadekretować. I jeszcze jedna, drodzy, ważna rzecz, która płynie z tej Ewangelii, może nawet bardziej pocieszająca. Rządzący wcale nie musi być człowiekiem doskonałym. Wcale nie musi być nieomylny. Drodzy, zastanówmy się, jak to jest. W dzisiejszej Ewangelii Jezus ustanawia pierwszego spośród apostołów, tego, który będzie rządził, Piotra. A dlaczego Jezus nie wybrał Jana? Dlaczego? To przecież Jan był wierny pod krzyżem do końca. Dlaczego Jezus nie zbudował kościoła na Najświętszej Maryi Pannie, na Niepokalanej? Dlaczego właśnie wybrał Piotra i na nim buduje kościół? Przecież sam Piotr powiedział: odejdź ode mnie, Panie, ja to jestem człowiek grzeszny. Nie tak dawno słyszeliśmy w Ewangelii, że chwilę po wyjściu z łodzi, po wodzie,
zachwiał się, zwątpił, zaczął tonąć. Dobrze wiemy, że Piotr uciekł z ogrodu oliwnego z Getsemani, nawet zaparł się Jezusa, nawet po zesłaniu Ducha Świętego dalej ma problemy, nie wie za bardzo jak traktować i Żydów, i pogan, a jednak Jezus wybiera jego, nie kogoś innego, jego. Dlaczego? Drodzy, bo widocznie Piotr ma coś, czego potrzebuje człowiek, który ma prowadzić innych, który ma przewodzić. To tak jak ktoś może mieć niezwykły talent do muzyki, choć nie jest człowiekiem bez wad. I nie można zakładać, że ktoś będzie dobrym przełożonym tylko dlatego, że jest bardzo pobożnym człowiekiem. Może nadawać się nawet na ołtarze, ale zupełnie nie nadawać się do rządzenia innymi, do tego, żeby kierować. Bo jak się okazuje, rządzenie, kierowanie, drodzy, jest sztuką, jest charyzmatem. Jest charyzmatem. Dobrze to wiemy w życiu codziennym. Nie wiem, hydraulika oceniamy po tym, jak naprawi coś. Muzyka po tym, jak gra. Nauczyciela po tym, jak uczy. Studenta, jak studiuje. A człowiek, któremu powierzono władzę, jakąkolwiek, czy w kościele, czy tutaj na ziemi, trzeba również ocenić po tym, jak on rządzi. Czy rozmawia z ludźmi, czy ma odwagę podejmować trudne decyzje, czy jest właśnie, jak powiedzieliśmy, jak ojciec, czy jest mądry, czy potrafi słuchać, czy ludzie mu ufają, czy ma po prostu ten charyzmat do kierowania. A więc, drodzy, może te dzisiejsze czytania, może ta liturgia słowa wcale nie jest tylko o Szebnie, o tym Eliakimie, wcale może też nie jest o Piotrze, ale może warto przez te postacie popatrzeć na siebie. Popatrzeć też na siebie, bo prawie każdy z nas, jak dzisiaj tutaj jest obecny, ma jakąś władzę, ma jakąś władzę. Czy w pracy, czy w domu, czy w parafii, czy na uczelni, czy w firmie, czy w domu nad niepełnoletnimi jeszcze. Może nad wieloma ludźmi, a może tylko nad jednym człowiekiem. I wiecie, dobrze od czasu do czasu zapytać siebie, jak ja właściwie rządzę tymi, którzy zostali mi powierzeni. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który jest źródłem naszej wiary i który powierzył Kościołowi misję prowadzenia ludzi do świętości, zanieśmy nasze wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów, diakonów, aby w swym nauczaniu wiernie trwali przy tradycji apostolskiej i prowadzili powierzonych im ludzi do świętości. Ciebie prosimy.
Módlmy się za rządzących narodami, aby odważnie stawali w obronie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary reżimów totalitarnych, zwłaszcza nazizmu, komunizmu, aby ich cierpienia przyczyniły się do umocnienia powszechnej solidarności między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, aby Chrystus był fundamentem ich życia, wzajemna miłość, zgoda i przebaczenie pomagały im wzrastać. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych polecanych w tej Eucharystii, Henryka, Teresę Redestowiczów, Marka Wosiaka, Łukasza, Marka Maziarskich, Zofię Jana Kalbarczyków, Helenę Marię Józefa Muchów, aby dzięki naszym modlitwom i miłosierdziu Boga dostąpili radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych, za sprawy, które nosimy w naszych sercach i za naszych najbliższych, abyśmy zawsze trwali przy Chrystusie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, daj nam poznać wszystkim jako Zbawiciela Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Odlmeše, miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo dziś o godzinie 17:30. Zgodnie z naszą tradycją zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, która odbędzie się dnia 27 sierpnia. Wyjazd z parkingu przed plebanią o godzinie 6:00, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy na pielgrzymkę w kancelarii parafialnej. Parafia katedralna organizuje wyjazd do Wilna i Trok w dniach 26-28 września. W programie m.in. miejsca związane ze świętą siostrą Faustyną i historią Polski, zapisy w kancelarii. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, polecając tygodnik Gość Niedzielny oraz Gość Historia. Wszystkim tym, którzy wspierają materialnie naszą parafię, serdecznie składamy podziękowanie. Bóg zapłać. Życzę Wam, drodzy, miłej niedzieli, dobrego świętowania tego Dnia Pańskiego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

To piosenka Kochać Cię za późno zespołu Kombi. W Radiu Plus gramy Wam przeboje z nutą nostalgii. Zapowiadałem historię o najgorszym filmie w Chinach. Powstała animacja, która nosiła tytuł Nie pytajcie mnie o to, co on znaczy, ale brzmi New Line. Ona była tak zła, że w kinach przez pierwszych 10 dni wyświetlenia zarobiła zaledwie $1500. No ale przez to, że była tak zła, to stała się wiralem. Zaczęto robić różne filmy do internetu, na te TikToki, nie TikToki, właśnie z tym filmem. No i wszyscy chcieli go zobaczyć. Tak bardzo, że w ciągu następnych kilku dni film zarobił ponad $20 milionów. Jaki z tego morał? Taki, że trzeba być jakimś. Albo bardzo dobrym, albo bardzo złym, ale jakimś wtedy jest szansa na sukces. No z pewnością jakaś jest Madonna. Like a Prayer teraz na naszej antenie.

To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Jeden z wielkich, popularnych przebojów Krzysztofa Krawczyka, Za tobą pójdę na bal. Tak się dancingowo zrobiło. Przepiękny utwór, bardzo pozytywny, taki, który z pewnością poprawia humor, jeżeli komuś dzisiaj nastrój nie dopisuje. Na naszej antenie o 14:00 serwis informacyjny, a do 14:00 jeszcze ode mnie Rockset, a później m.in. Marcin Rozynek.

0: Za 3:14 już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Sprawdziliśmy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i o tym za chwilę opowiemy, a później wracamy do piosenek. I to zaczniemy od naprawdę mega hitu. Your My Heart, Your My Soul to oczywiście Modern Talking tuż po 14 w Radio Plus.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Radom. Radio
10: jechał za szybko, zabił dwie osoby. Dziś przesłuchanie kierowcy. Po niespokojnym weekendzie czeka nas poprawa pogody. Za chwilę szczegóły. Nie zamykajmy się w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, mówi papież. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Według śledczych jechał zbyt szybko. 26-latek zjechał na chodnik i uderzył w 3-osobową rodzinę w Krakowie. Kierowca Hubert B. ma jutro zostać doprowadzony do prokuratury.
11: Z informacji wstępnych wynika, iż nie był karany ani za przestępstwo, ani za wykroczenie. Wiemy również, że samochód, którym poruszał się, był to samochód dość dużej mocy.
10: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. W tym wypadku zginęło małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Po niespokojnym weekendzie czeka nas poprawa pogody. Jeszcze dziś IMGW ostrzega przed burzami na wybrzeżu w okolicach Słupska i Koszalina. Od poniedziałku ma być coraz cieplej. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy możemy się spodziewać powrotu lata?
12: Synoptycy przewidują, że to możliwe, szczególnie pod koniec tygodnia w południowej części kraju.
13: Na krańcach południowych tak, lokalnie powyżej 30 stopni, ale w centrum i na zachodzie także będzie bardzo ciepło, bo te temperatury lokalnie będą dochodzić do 27 do 28 stopni, ale nie wykluczone, że te wartości także zbliżą się do 30 stopni.
12: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Musimy uzbroić się jednak w cierpliwość, bo w poniedziałek, mimo tego, że zapowiada się dość pogodnie, to będzie przelotnie padać, a miejscami mogą pojawić się jeszcze burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Temperatura będzie jednak rosła z dnia na dzień i już w czwartek może dobić do 28 stopni na południowym zachodzie.
10: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Nie zamykajmy się w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, mówi papież w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie. Leon XIV powiedział, że wiara nie jest nam dana raz na zawsze. Wręcz przeciwnie, zawsze musimy na nowo odkrywać oblicze Chrystusa i Jego Ewangelię. Ojciec Święty zachęcił, by zwalczać pokusę uznania, iż wszystko wiemy i uczynienia wiary jedynie zwyczajem. Codziennie musimy odpowiadać na pytanie, kim jest dla mnie Jezus i jakie znaczenie ma Jego obecność w moim życiu, dodał papież. To wsparcie dla dzieci z depresją. Do 10 września można zapisać się na jubileuszowy bieg charytatywny. Pieniądze zostaną przeznaczone na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży podopiecznych Fundacji Twarze Depresji.
14: Każdego miesiąca fundacja przeprowadza nawet 1000 bezpłatnych konsultacji. Jak mówi prezes Twarzy Depresji Anna Morawska-Borowiec, to 5 lat biegania, wspierania i bycia razem w sprawie, która naprawdę ma znaczenie.
15: Serdecznie zapraszam, bo 10 września zamykamy zapisy. Nasze drużyny wirtualne oprócz Warszawy będą widoczne w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Szczecinie, po to, żeby właśnie razem wesprzeć osoby chorujące na depresję, w tym najmłodszych naszych podopiecznych.
14: Zapisy na bieg do 10 września na stronie Fundacji Twarzy Depresji.
10: O czym informowała Aneta Paszko.
0: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 15. Do 3 przeboje. Będzie ABBA, będzie Jam, będzie Gracie Jones, pojawi się Tora, Tora, Tora, numero uno, Demono, Queen, Radio Gaga. To wszystko już za chwilę. Zaczynamy od piosenki You're My Heart, You're My Soul, duetu Modern Talking. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demono.

0: numero uno i tora na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii i gdzie dzisiaj po godzinie 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Są wakacje, więc ciągle wracamy do tych najlepszych, najciekawszych wywiadów Marka Sierockiego. Dzisiaj kolejny z nich po 15, a jeżeli chcielibyście posłuchać wszystkich rozmów, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl. Tam specjalna zakładka, podcasty i tam można posłuchać rozmów Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie, a jak w radiu, to dzisiaj po 15. Za chwilę Fancy i Flames of Love, a później Malcolm McLaren i Catherine Deneuve.
1: Radio Plus, Radom.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
17: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Malcolm McLaren i Catherine Deneuve, piosenka Paris, Paris. Trudno tu mówić o śpiewaniu, to raczej taka deklamacja, ależ jakże to klimatyczny utwór. Catherine Deneuve, oczywiście popularna francuska aktorka, a Malcolm McLaren, no to i prawdziwa ikona muzyki, niezwykle barwna postać. On był między innymi przez lata menadżerem takiego punk rockowego zespołu Sex Pistols, no ale też różne rzeczy inne robił, między innymi nagrał tę piosenkę. Na naszej antenie już za chwilę ABBA, później Gracie Jones, a teraz naiwne pytania i Jam.

0: Już w poniedziałek będzie szansa na fantastyczne prezenty, gadżety Radia Plus, a także specjalną edycję naszych pocztówek. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl, a szansa na nagrodę już jutro. Za parę minut Alan Person Project.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę serwis informacyjny, a później wakacyjna powtórka muzycznego alfabetu Marka Sierockiego. Zapowiada się bardzo ciekawy program, ciekawa rozmowa, więc zachęcam, zapraszam, zostańcie z nami. Życzę wam udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Radio Plus Redo.
1: Pseudokibice z Krakowa zatrzymani i wypuszczeni. Chodzi o śmierć mężczyzny. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o panteonie narodowym. W Polsce budzi kontrowersje. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 9 osób zatrzymano w sprawie śmierci mężczyzny w Krakowie. Zostali już wypuszczeni. 36-latka skatowano na osiedlu willowym. Zatrzymani to osoby związane ze środowiskiem kibicowskim. Zostały przesłuchane, mówi Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
2: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
1: Śledczy zdecydowali też o sekcji zwłok mężczyzny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o panteonie narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. O tym dlaczego Jakub Krzyżak.
3: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, między innymi na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom na tchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze 5000 gospodarstw domowych na Podlasiu nie ma prądu, to po sobotnich wichurach. Usuwanie awarii potrwa co najmniej do wieczora, mówi Agnieszka Bajerska z PGE Białystok.
4: Energetycy pracują w terenie, usuwają ostatnie awarie u odbiorców. Około 5000 odbiorców w województwie podlaskim oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej. W tej chwili trwają prace związane z zmianami słupów, z naprawami sieci elektroenergetycznych. Prace te będą trwały, aż ostatni odbiorcy będą mieli dostęp do energii elektrycznej.
1: Najwięcej awarii odnotowano w powiecie białostockim. Strażacy interweniowali łącznie na Podlasiu prawie 900 razy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. To z okazji 300. rocznicy kanonizacji jezuity. Papież Leon XIV podpisał dekret o możliwości uzyskania przez wiernych odpustu zupełnego.
5: Taki odpust można uzyskać, odwiedzając jedno z 16 wyznaczonych miejsc jubileuszowych związanych z życiem świętego Stanisława Kostki. Do sanktuarium w Rostkowie, miejscu urodzenia jezuity, zaprasza kustosz ksiądz Adam Chmielewski.
6: Ten odpust zupełny można uzyskać na warunkach zwykłych, czyli czy musi być sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Można go ofiarować za siebie, ale też za duszę wiernych cierpiących w czyśćcu.
5: Pełna lista miejsc jubileuszowych znajduje się na stronie diecezji płockiej. Rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki zakończy się 15 sierpnia 2027 roku.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Witam, zapraszam na muzyczny alfabet. Moim i Państwa gościem, lider zespołu Universe,
8: Heniek Czych, witam serdecznie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Henryk Cich, lider zespołu Universe. Za nami piosenka, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, czyli Mr. Lennon. To był rok 1983. Młodzi wówczas muzycy Henryk Cich i Mirek Brguła z zespołu Universe zakwalifikowali się do Opola.
1: Dokładnie, to było bardzo wielkie przeżycie dla nas, żeby wystąpić na festiwalu w Opolu. To w ogóle było na początku wręcz w marzeniach, ale takich nierealnych. Ja powiem szczerze, że przed tym momentem jeździłem do Opola, bo ja po prostu chciałem zobaczyć kogoś znanego, więc tam nawet nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że ja mogę być wewnątrz amfiteatru. Stałem tam z tyłu za siatką, tam było jedno takie miejsce, gdzie było widać kawałek sceny i po prostu pamiętam, między innymi tam był Vox, był Sikorowski, Ewa Bem i to wtedy takie było dla mnie przeżycie. Też chodziłem koło hotelu Opole, gdzie oni wszyscy spali, ja sobie tak wyobrażałem tam lokal zarezerwowany, że tam są wszyscy znani, a tam po prostu chętnie bym wszedł, ale po prostu no było to nierealne, a potem po wielu latach, powiem ci szczerze, mówiąc, spaliśmy w tym hotelu, byliśmy...
0: I to od was brali autografy.
1: I wygraliśmy Opole wtedy, to tak, przeskakuje do 92, no ale...
0: Ale 83 rok Lennon. Obydwaj z Mirkiem byliście fanami Johna Lennona.
1: Dokładnie, znaczy może ja nie aż tak. Tak, ale ja byłem bardziej fanem Abby, więc my tutaj po prostu jakby byliśmy fanami dwóch chyba najbardziej popularnych zespołów, które miały same przeboje, więc tak też potem potoczyły się nasze losy, że też mamy dość dużo przebojów.
0: I to takich melodyjnych, bo i Beatlesi, i Abba to przecież słyną z tego, że ich piosenki
1: dokładnie,
0: wpadały
1: tak,
0: w ucho.
1: Tak, i to jednak tyle lat mija i każdy z tych utworów, nawet jeśli po prostu gdzieś tam się natkniemy, to jest sentyment przepiękny taki.
0: Ale Mr. Lennon przyniósł wam niesamowitą popularność i z dnia na dzień, powiedz, to były takie czasy, że jeden występ pokazany w telewizji sprawiał, że wykonawca stał się rozpoznawalny, stał się lubiany i popularny.
1: Tak, i to wtedy, no w tych 80-tych latach naprawdę powstało bardzo dużo zespołów, przez to wszystko Perfect, Republika, TSA, Lombard, Wanda Manda i tak dalej, i Universe też, no był troszeczkę taką odskocznią, bo wtedy wszyscy grali mocno rockowo, myśmy byli w dwójkę jako duet, gitara, fortepian, więc to było bardzo delikatne, natomiast Lennon już zagrany z orkiestrą po prostu pokazał to, te nasze możliwości brzmieniowe i faktycznie, tak jak powiedziałeś, no jeden dzień na festiwalu i nagle jesteś bardzo popularny. Ale festiwal to jeszcze było jakby coś takiego, bo myśmy przez te eliminacje wszystkie tam przychodzili, więc to był następny, taki ostatni etap, natomiast telewizyjna lista przebojów, kiedy tam nagle z poczekalni Lennon wszedł zaraz i wygrał tą listę. Tak. Kiedy wszyscy w niedzielę oglądali, tylko było około 14 bodajże, tak. W niedzielę przy obiedzie wszyscy patrzeli i no i tam już wygraliśmy momentalnie, pamiętam, z Lady Punkiem, Wciąż bardziej obcy, Urszula, Dmuchawce, Latawce biad. Mm-hmm. To po prostu było coś takiego, wiesz, nagle wywindujesz się, no i chcąc nie chcąc musieliśmy się z Mirkiem zdecydować na to, że będziemy już zawodowo grać.
2: Muzyczny alfabet. U jak Universe. To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim i Państwa gościem Henio Chih, zespołu Universe, za nami kolejny wielki hit zespołu Universe, tacy byliśmy, to było też Opole, rok 88, 5 lat po sukcesie Mr. Lennon.
1: Dokładnie, to było też, zakwalifikowaliśmy się do takiego, do koncertu od Opola do Opola, to wtedy się nazywało i wtedy wcześniej co miesiąc w telewizji tutaj na Woronicza
0: były takie eliminacje.
1: Były eliminacje i ten, kto wygrał właśnie dodany odcinek, zakwalifikował się do tego Opola i tam między innymi zaśpiewaliśmy właśnie piosenkę Tacy Byliśmy. I to był ten sam czas, pamiętam, kiedy Urszula Siupińska śpiewała Cudownych Rodziców. Ona była w innym odcinku i też w tym konkursie brała udział. I jeszcze Papa Dance też tam był, pamiętam, nasz Disneyland i niestety troszeczkę nas wyprzedził, jeśli chodzi o samo Opole.
0: Ale to był kolejny sukces, cała Polska nuciła piosenkę Tacy Byliśmy. To był w ogóle taki czas, że te piosenki śpiewane w Opolu były nucone, śpiewane i stawały się wielkimi hitami. Do Opola wróciliście kilka lat temu, bodajże 3, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Dokładnie 40 lat po Opolu, czyli w 2023 roku. Wtedy był na początku, to był 20, teraz był 60, taki jubileuszowy i tam naprawdę udało się na nowo jakby pokazać, że Universe jest. Zresztą był przez cały czas, ale po prostu jakoś w mediach nie było nas za dużo, więc nagle się okazuje, że jesteśmy legendą i bardzo fajnie nas ludzie przyjęli, po prostu bardzo dużo jakby takiego pozytywnego przyjęcia było. No i od tego czasu naprawdę się rozkręciło. Mamy po 2-3 koncerty niekiedy w tygodniu, więc nie jest źle.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
6: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim i Państwa gościem Henio Cich, za nami piosenka Tyle chciałem Ci dać. To utwór, który Universe nagrał z Beatą Kozidrak. Powiem Ci, Heniu, że ciarki miałem, jak słuchaliśmy teraz tej piosenki, bo to jest coś niezwykłego. Ten utwór, kiedykolwiek słyszę, to wracają jakieś wspomnienia. Jest to po prostu fantastyczne połączenie waszych głosów i głosu Beaty Kozidrak jest naprawdę niesamowite.
1: Znaczy tak sobie, gdyby porównać Baim i Universe, to w zasadzie Beata też bardzo dużo ma takich osobistych tekstów, tak samo jak my, więc ona bardziej pisze z żeńskiego punktu widzenia.
0: A wy z męskiego.
1: A my z męskiego, więc tutaj po prostu jak się nagle okazało, że mamy taki utwór, myśmy już na początku miały po prostu, żeby się zgadać z Beatą, to minęło parę dobrych lat, ale bo pamiętam właśnie końcówkę lata 83, kiedy było podsumowanie tej telewizji listy przebojów i Mr. Lennon wtedy był, tylko przegrał z Manamem z piosenką Raz, dwa, raz, dwa w podsumowaniu rocznym. Drugi był Lennon, a jeszcze w dziesiątce były trzy piosenki Baimu. I Beata wtedy tak trochę, kurczę, na nas popatrzyła trochę z żalem, że nagle dwóch takich wyskoczyło i gdzieś tam ją zdeklasowali i trochę mieliśmy do niej taki lęk, czy ona będzie chciała. Ale potem w czasie koncertów Muzycznej Jedynki na początku 90. lat byliśmy razem z Baimem, tam oni mieli

0: swój utwór, my też. I tak żeśmy się zgadali, zaproponowaliśmy. Beacie powiedziała na początku, że jeszcze nie wie, bo nigdy nie nagrywała żadnego duetu wcześniej, więc też troszeczkę sceptycznie, ale się okazało, że nagraliśmy jej to na taśmie. Zaproponowała, minimalnie tam pozmieniała troszeczkę tekst, żeby bardziej jakby wyrazić siebie, przyjechała do Katowic i po prostu, kurczę, jakby tak to pięknie nagrała, jeszcze powiedziała, że w razie czego to ona ma jeszcze parę wersji innych, a mówię, Beata, kurczę, już jest tak fajnie. I też był taki moment, że już w studio, już prawie nagrała, wychodziła, mówię, to posłuchajmy sobie jeszcze, i tam jest ten moment na zakończenie, przecież wiesz jak jest, jak tam śpiewa mocno, i lekko było przesterowane tam po prostu na mikserze, i mówię, o kurczę, tak nie może być. Jeszcze raz rozebrała się po prostu, bo była, czy to powiem, w takim fajnym, nie wiem, czy to był taki kożuszek chyba piękny, ale rozebrała go, weszła do studia, jeszcze raz to nagrała, sprawdziła, czy wszystko gra, no i to zawodostwo jest. I został piękny przebój.
1: I został piękny przebój, a o kolejnych przebojach Univers w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
10: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
11: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
0: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
10: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
9: Magda Gliszczyńska,
12: Marcin Prejs,
11: Radosław Mizera
10: i Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Będzie kontrowersyjny panteon narodowy na Ukrainie. Nie wiadomo, czy trafi do niego Bandera. Poważny wypadek w Łódzkiem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Będzie można zwiedzić ogród Cystersów w Krakowie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o panteonie narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, powiedział Wołodymyr Zełenski. To nie ktoś inny powinien decydować za ukraińskich żołnierzy i weteranów, co będzie uhonorowaniem ich siły i jak będzie ono wyglądać. To właśnie ci, którzy wywalczyli Ukrainie wolność, powinni bezpośrednio uczestniczyć w tym, jak zostanie to zapisane w historii naszego państwa.
2: Jak to będzie zafiksowane historią naszej państwa?
1: Na razie nie ma potwierdzenia, że w panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stepana Bandery. Policja ostrzega przed brawurą na drodze na trasie z Łodzi do Uniejowa w miejscowości Sarnówek. Kierowca Porsche zderzył się z jadącym naprzeciwka Peugeotem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
3: Kierujący Porsche, 25-letni mężczyzna, podczas wykonywania manewru wyprzedzania w trakcie powrotu na swój pas ruchu zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowała 5-osobowa rodzina. W wyniku zdarzenia Porsche zjechało z drogi na pole i uderzyło w drzewa.
1: Mówiła Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. Kierowca i pasażerka Porsche są w szpitalu. Rodzina w Peugeocie nie ucierpiała. Czerwone flagi na plażach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę. Nie można wchodzić do wody, m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. O tym dlaczego nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
4: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w zachodniopomorskim. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i Ustroniu Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
1: A z powodu wykrycia bakterii coli zamknięta jest z kolei plaża w Darłówku Wschodnim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć za mury do klasztornych ogrodów w Krakowie. W przyszłą sobotę w ramach Letniej Szkoły Miejskich Ogrodników swoje podwoje otworzą cystersi z krakowskiej mogiły. Będzie można zobaczyć miejsca na co dzień ukryte, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła.
5: Chcemy zobaczyć, co w tym roku właśnie nasza wspólnota hoduje, tak więc przejdziemy obok szklarni. Zatrzymamy się również przy tak zwanym zielniku Opata. Tam zobaczymy, jakie zioła hodowane są do tej pory, jako przypomnienie, że właśnie w tym miejscu również to ziołolecznictwo było praktykowane przez zakonników.
1: Zapisy rozpoczną się jutro o 7 rano na stronie internetowej Krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego muzycznego alfabetu. Moim i Państwa gościem, lider zespołu Universe,
7: Heniek Czech.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Daj mi wreszcie święty spokój, a w naszym studiu wykonawca tego utworu, Leader Universe, Henio Cich. Henio, to kolejny świetny numer, no i kolejny związany z Opolem.
1: Dokładnie, to był rok 92 i wtedy udało nam się na nowo pokazać. To był ten moment, kiedy wyszedł ten nasz The Best of Universe, ale też wydaliśmy Magnet Serc.
0: Właśnie, wróćmy do tego, że chyba jesteście jedynym zespołem na świecie, dokładnie, który swoją pierwszą płytę zatytułował The Best of. Wcześniej ukazywały się single, gdzieś w radiu były piosenki prezentowane, a pierwsza płyta to The Best of.
1: No bo nie udało nam się wydać po prostu long playa w latach 80. Byliśmy chyba jedynym zespołem, który był bardzo popularny i jakoś, no nie wiem, kiedyś nam powiedzieli w polskich nagraniach, że tam jest za dużo przebojów i po prostu nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść.
0: Co to za tekst? Tam no jest za dużo takiego, przebojów.
1: No i po prostu jakoś, no już było tak, że nie wiadomo, czy zespół przetrwa, ale po prostu na początku lat 90. powstało parę firm takich mniejszych, fonograficznych. Jedna na Śląsku zaproponowała nam, nawet powiem tak, że oni wydawali nasze utwory po prostu bez zgody, bo wtedy to piractwo było wielkie i żeby trochę uniknąć podatku, to zaproponowali nam, żeby wydają nam to po prostu legalnie. No i przy okazji zaproponowali, żeby nagrać też nowy materiał Magnes Serc i to w tym momencie już wtedy było coś takiego, że ten The Best of Universe wyszedł. To były wszystkie te przeboje lat 80., a potem już były następne long playe Magnes Serc, Ciągle szukam drogi, Być przy tobie i Latawce i Bahama Yellow i Mr. Lennon i za nim dużo.
0: No, tego się nazbierało się. Też macie w swoim repertuarze utwory świąteczne, kolędy.
1: Też mamy i to już nawet teraz udało nam się w tamtym roku jeszcze wydać nową wersję tego. Nazywa się to teraz Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi dziś, bo w większości te kolędy to jakby są mojego autorstwa. Myśmy to jeszcze nagrywali pierwszą wersję pod koniec lat 80. w studio Deo Recordings w Wiśle. Potem jeszcze na początku 90. lat żeśmy jeszcze parę utworów dograli i to wyszło już też na CD-ku. A potem, no i to oczywiście było bardziej z wokalem, no ja byłem zawsze z tyłu, więc wokal był wiadomy. Ale w związku z tym, że wtedy było pewne niedopatrzenie, bo nie było napisane, kto jest autorem, więc tak sobie pomyślałem, że
0: trzeba to nagrać.
1: Jeszcze raz to trzeba nagrać, żeby było wiadomo, że w większości te kolędy są mojego autorstwa.
0: A propos kolęd, to proponuję, abyśmy jeszcze w tym okresie świątecznym się spotkali. Przyjedziesz do nas i sobie zagramy. Jak
1: bardzo chętnie.
0: A za chwilę kolejne przeboje grupy Universe.
2: Muzyczny alfabet. U jak Universe. Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, wołanie przez ciszę to kolejny wielki hit zespołu Universe, a w naszym studiu Kenioczych brakuje Mirka Breguły. Tragicznie odszedł od nas, był fantastycznym człowiekiem, ale też, wiesz co, wydaje mi się, że czasami zdarzają się takie sytuacje w showbiznesie, że ktoś jest samotny pomimo ogromnej popularności i nie potrafi sobie poradzić z problemami, z samotnością.
1: Tak, i to w zasadzie nikt nie jest w stanie wejść, co się dzieje właśnie w drugim człowieku. Myśmy też bardzo, że tak powiem, znali się bardzo dobrze, natomiast Mirek się też nie wywnęczał. On miał taką charakterystykę, że wchodził, zawsze był uśmiechnięty, wesoły, opowiadał jakieś kawały. Natomiast też to, co w tych tekstach jest, bo wiele piosenek jest po prostu mniej znanych. Załóżmy utwór Mijam jak deszcz, który był w 2000 roku, to po prostu pokazał, że on już jakby nie daje rady. Przepiękny utwór, przepięknie zaaranżowany i mało kto go zna.

Jednak, no co przeżywał, to wszystko jest w tych jego utworach. Tu po prostu można się przejrzeć jak w lustrze. I faktycznie, no on bardzo dużo piosenek miał, najbardziej z wszystkich kobiet, Kocham noc.

0: noc i ja, czyli jakby w nocy się czuł swobodnie, pewnie, a potem pisał, że trzeba przetrwać ciężar dnia, więc to, co się działo w ciągu dnia, było dla niego niekiedy zbyt mocne.
1: Po tej tragicznej śmierci Mirka wydawało się, że zespół przestanie istnieć, ale jakoś na szczęście dla fanów i wielbicieli i twojego i Mirka talentu, bo przecież na koncertach wykonujecie te utwory z czasów, kiedy Mirek był w zespole, ten zespół zaczął znowu występować, zaczął znowu nagrywać.
0: Dokładnie. Wydaliśmy album Universe Live, 13 największych przebojów, które w tej chwili pokazują, jak zespół brzmi i brzmi bardzo dobrze. Ja powiem ci, na każdym koncercie na końcu przedstawiam go, jakby był z nami, bo po prostu to jest coś takiego, że...
1: Czujesz, jakby, że gdzieś tam z góry...
0: Czuję, ja jakby czuję taką wewnętrzną misję, dlatego, że być może nie udało nam się po prostu jakby kiedy zaczęliśmy nagrywać te, uważam, najlepsze utwory, one już jakby nie potrafiły się przebić i cały czas mam jakby taką chcę,
1: taki
0: żeby...
1: Może niedosyt, co?
0: Znaczy nie tyle niedosyt, żeby też jak się po prostu przypomina artystów znanych typu Zbyszek Wodecki, Krzysiu Krawczyk czy ktoś, to po prostu tak samo wydaje mi się, że od czasu do czasu jakaś piosenka napisana właśnie przez Mirka, bo był autorem tekstów i kompozytorem, mogłaby się znaleźć jakoś tak, no jedynie na tym festiwalu wtedy...
1: W Opolu.
0: W Opolu. Pierwszy raz po prostu był taki koncert, kiedy też jakby Piotrek Kupicha zaśpiewał też dwa nasze utwory i potem jeszcze było w finale też pokazanie, więc to był jedyny festiwal, gdzie po prostu pokazali, że to był naprawdę bardzo zdolny artysta. Ja dalej staram się jakby to, co stworzył, przekazywać na koncertach. Na szczęście mieliśmy z Mirkiem bardzo podobne wokale niekiedy. Tak. Ludzie myślą, że nawet mi mówią to trochę tak z przymrożeniem oka, że nic mi się wokal nie zmienił, co też jakby jest taką jakby rzeczą, która jest... Universe brzmi bardzo podobnie, bo też wystarczy inna barwa wokalu i choćby nie wiadomo, jaki wokalista, to już to nie będzie Universe. Nie
1: rzeczywiście,
0: wiem,
1: te wasze
0: to jest coś takiego,
1: są
0: że
1: niesamowicie
0: że oczywiście jak się indywidualnie słucha, to tak samo jak ja to porównuję do Abby. Przecież i Frida, i Aneta mają totalnie inne wokale, a wszystko jest Abbą, nie?
1: A wszystko jest Abbą,
0: chodzi? Po prostu ja widzę, która śpiewa,
1: harmonia,
0: kiedy
1: melodyka,
0: harmonia i tak dalej, a niektórzy ludzie nie mają zielonego pojęcia. No, ale fajnie, że ja to mówię, te nasze wokale są takie kompatybilne, więc brzmi to bardzo tak naturalnie. Myśmy wiele tych utworów wspólnie napisali, więc ja prawie, że śpiewam tak samo jakby
1: robił
0: podobnie, no, że ja nie naśladuję, ale jest to bardzo takie uniwersalne.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napij.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Nasze spotkanie z Heniem Cichem, liderem zespołu Univers, powoli dobiega końca. Przed chwilą najnowsza piosenka tej formacji, Dziewczyna o zielonych oczach. No to dowód na to, że wciąż istniejecie, wciąż nagrywacie, wciąż koncertujecie.
1: Tak, i to

0: już, no chwilę trwało, bo też po prostu przeszliśmy przez taki trochę, nazwijmy to hejt, że lecimy na tym, co stworzył Mirek, że to już nie jest to. To jest naprawdę, zresztą sporo zespołów ma to samo, jeśli tylko zmienia się, załóżmy, wokalista, to już jakby jest cały czas to porównywanie. Natomiast ja myślę, że wszyscy jakby dorośliśmy do tego, żeby wydać teraz nowy materiał. Był troszeczkę zawyżony wysoko poziom, bo i teksty, i muzyka, i aranż był zawsze na bardzo wysokim poziomie, więc trochę się tego obawiałem. Natomiast większość zespołu, tylko jeden klawiszowiec doszedł, a wszyscy pozostali przeszli tą szkołę, że oni razem z Mirkiem współpracowali i jakby nauczyli się tego, jak Universe ma brzmieć. I tak mniej więcej te utwory są zaaranżowane, że po prostu każdy jest też inny. Bardzo ważne są teksty i myślę, że Dziewczyna o zielonych oczach będzie jakby przetrze nam ten szlak, natomiast parę jeszcze tam jest utworów, które chwycą za serce na pewno.
1: Życzymy powodzenia, życzymy kolejnych wielkich przebojów. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę i za przypomnienie hitów, które przeszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Moim państwa gościem był Henryk Cich, lider zespołu Universe.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk. Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Po reklamie.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus. Lato z nutą. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w Centrum Rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum Rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum Rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto i promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
3: Autopromocja.
5: Let's go, girls.

0: Plus. Lato z nutą nostalgii. To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W środę 26 sierpnia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej odpowiemy na papieskie wezwanie troski o dar Bożego Stworzenia. O godzinie 11.30 w parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Suchedniowie odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Po Eucharystii zaplanowano zasadzenie drzewa pamięci oraz spotkanie na odnawianym placu przy parafialnym Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnicy otrzymają sadzonki drzew ufundowane przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii Piękno tej Ziemi, inspirowanej nauczaniem świętego Jana Pawła II, której celem jest promowanie troski o przyrodę oraz więzi z miejscem, w którym żyjemy.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
10: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
11: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
9: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
12: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
9: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
11: Zapraszają
9: Magda Gliszczyńska,
12: Marcin Prejs,
10: Radosław Mizera
11: i Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.

wiejące z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą